przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem.

to widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: piosenka zespołu Zakopower nosi tytuł Tak ma być. Nieprzypadkowo gramy, nieprzypadkowo, gdyż jest piątek i tak ma być. Nam się to podoba bardzo od samego rana. Iwona Barańska, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
2: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Spoglądamy na zegary, na zegarach już szósta. A zatem zapraszamy Was na pierwsze o poranku wiadomości Radia Złote Przeboje.
4: Wniosek ekstradycyjny wobec Ziobry jest już gotowy, ale cały proces może potrwać. Zmarł Krzysztof Piesiewicz, scenarzysta, prawnik i były senator. Nie będzie finału w Rzymie. Iga Świątek przegrała ze Świtoliną. Prokuratura ma już gotowy wniosek ekstradycyjny w sprawie Zbigniewa Ziobry, informuje minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek dodaje jednak, że procedurę można by rozpocząć już teraz, ale nie ma postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie zażalenia na decyzję o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Termin rozpoznania zażalenia został wyznaczony na 8 września. Prokuratura byłemu ministrowi sprawiedliwości przedstawiła 26 zarzutów w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości, w tym m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. W wieku 80 lat zmarł ceniony scenarzysta, prawnik i polityk Krzysztof Piesiewicz. Był m.in. współautorem scenariuszy do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Za scenariusz filmu Trzy kolory czerwony Piesiewicz otrzymał nominację do Oscara, wspomina krytyk filmowy Jakub Majmurek.
5: Gdyby nie spotkanie z Piesiewiczem, to kino Kieślowskiego wyglądałoby inaczej. Osobistym scenariuszem, jaki Piesiewicz napisał z Kieślowskim, jest Dekalog 5, czyli krótki film o zabijaniu. No i na pewno Piesiewicz jest współtwórcą tych największych międzynarodowych sukcesów Kieślowskiego.
4: W konkursie głównym trwającego właśnie festiwalu w Cannes walczy o nagrodę film Historie równoległe, przy którym współpracował Krzysztof Piesiewicz.
6: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Pierwsza para jednopłciowa wpisana do rejestru małżeństw. Transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą dokonano w Warszawie. Stolica zapowiada, że będzie uznawać małżeństwa również innych par, które o to wystąpią. A na tym nie koniec, bo Sejm równolegle pracuje nad ustawą o statusie osoby najbliższej, mówi posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
7: Będzie gwarantowała podstawowe prawa związane ze wspólnym rozliczaniem się, z prawem do świadczeń, z prawem do informacji medycznej, z prawem do dziedziczenia testamentowego bez podatku, z prawem do pochówku, z prawem do mieszkania, z prawem do renty rodzinnej.
4: Ustawa o statusie osoby najbliższej ma zostać uchwalona jeszcze przed wakacjami. Finał turnieju w Rzymie niestety nie dla Igi Świątek. Nasza tenisistka przegrała półfinałowy pojedynek z Eliną Świtoliną. Iga na kort wróci w Paryżu. Wielkoszlemowy turniej rusza 25 maja.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
8: Roboty drogowe na ulicy Neringa i Świętochowskiego dobiegły końca. Trwają odbiory. Zbliża się noc muzeów. W sobotę między 17 a 18 w Szczecinie będą utrudnienia w ruchu drogowym związane z paradą zabytkowych pojazdów. Przejadą Niemierzyńską, Aleją Wyzwolenia, Aleją Piastów, Aleją Niepodległości.

0: Pogoda w Szczecinie.
1: Na zachodnim Pomorzu poranek chłodny, temperatura oscyluje wokół 4 stopni Celsjusza. Dziś nieco pogodniej niż wczoraj, będziemy mieć słoneczny poranek, ale i na niebie pojawi się trochę chmur, a po południu tych chmur przybędzie. Niewykluczone przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do około 16 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z kierunków zmiennych. Ciśnienie nie za wysokie, ale powoli będzie rosło.
0: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej będziemy świętować dzień dojazdu rowerem do pracy, to znaczy kto będzie, to będzie. My już dotarliśmy do pracy metodą teleportacji.
3: No i także po szóstej, jak wygram w Totka, to nic nikomu nie powiem, ale będą znaki i o te znaki właśnie zapytamy. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry w piątek, 4 minuty po szóstej gramy Rockset.

0: Głos legendy budzi nas o poranku. Tina Turner w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 10 minut po godzinie 6. No i nastał nam dzień dzisiejszy. Mamy piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo, 15 dzień maja i sprawdzamy, co tam mamy ciekawego w kalendarzu.
1: Światowy Dzień Pończoch dzisiaj, a także Dzień Dojazdu Rowerem do pracy oraz Święto Polskiej Muzyki.
2: No i jak wiadomo, obecnie najcenniejszym dziełem muzycznym jest Alicja Szemplińska, która jutro powalczy o zwycięstwo na Eurowizji.
0: Oj, będziemy trzymać. A w Radiu Złote Przeboje za chwilę apel poranny. Liczymy na was. 2, 2, 4, 4 i 3, 0. Trzymamy kciuki, żeby udało się wam wstać i zadzwonić do nas. Dajcie znać, jak się macie w piątkowy poranek, a my wam zagramy Barry'ego White'a. No, przy takim muzyce to można się poderwać z łóżka, prawda? 11 po 6.

0: mówiło się tyle o kłopotach i perturbacjach w składzie T-Labu, ale jak zobaczyliśmy nazwę ich koncertu, to chyba już wszystko w porządku, bo koncerty będą się odbywać pod hasłem Alright, Alright. T-Lab, Warszawa w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 18 po 6.
1: Very nice. A za chwilę u nas artystka, która karierę zaczynała jako autorka hitów Tiny Turner, no a potem postawiła na karierę solową, która zresztą też okazała się olbrzymim sukcesem, no bo wokalistka sprzedała 75 milionów płyt. O kim mowa, przekonacie się za chwilę, zostańcie z Radiem Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Nowa kuchnia tylko z OBI. Do 19 maja zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
1: Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau. Żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
9: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszewo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastbau.
10: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
11: No...
10: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
11: No dobra, a ty co będziesz robić?
10: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
12: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Reklama.

0: przyjemne dźwięki edukacji znowu w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 6.30 na zegarach, a my osobowość poniedziałkową przełączamy w tryb piątkowy i sprawdzamy, czy już nie śpicie tak jak my. 22, 4, 4 i 3, 0. Dzień dobry.
1: Cześć, tu Adam. Mamy, proszę państwa, mamy, no właśnie, proszę państwa, mamy piąteczek. Jest weekend. O, właśnie tak, proszę państwa. Serdecznie was pozdrawiam z gorącego dworca w Poznaniu. Życzę wam miłego dnia. Juhu!
2: Juhu! No było słychać, że pociąg to odjechał już w kierunku piątku. 2-2-4-4-3-0 to jest telefon dla spóźnionych na Apple, a my gramy już teraz Wilki i Urkę, no i budzimy piątek. Dokładnie 30 minut pozostało do siódmej.

0: Gustave Lamore, to Cher w radiu Złote Przeboje. No wszyscy wiemy, że to wspaniała wokalistka z niezliczoną ilością przebojów, ale kto pamięta, że Cher ma także na swoim koncie Oscara, a otrzymała go za rolę w filmie Wpływ Księżyca w 87 roku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. W piątkowy poranek was witamy. Jutro finał Eurowizji w Wiedniu i z tej okazji zagramy wam za chwilę kawałek Wiedeńczyka o pseudonimie Falco, który zaśpiewa Vienna Calling, a wcześniej sprawdzimy, jak wyglądają o tej porze drogi dojazdowe do pracy.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
8: No...
7: No do Żabki pójdziesz.
9: Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
8: No dobra. A...

0: A ty co będziesz robić?
1: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
2: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
5: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
4: Takie cuda tam sprzedają?
5: No pewnie. I to nie za miliony.
6: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
7: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
8: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
9: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
10: Reklama.
11: Złote przeboje w drodze.
12: Niektóre inwestycje drogowe w Szczecinie już się zakończyły. Trwają odbiory ulicy Świętochowskiego, a także Władysława Neringa. W Szczecinie powoli zaczyna zwiększać się ruch, choć spektakularnych korków nie ma. Zderzak w zderzak momentami pojedziecie na dojazdach do Ronda Uniwersyteckiego i przy Bramie Portowej.
11: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy pomysł na temat. Dzisiaj puścimy wodze w fantazji. Jak wygram na loterii i sypnie groszem i zostanę milionerem, to nic nikomu nie powiem, ale będą znaki. I o te znaki właśnie chcemy zapytać, Iwona.
2: Ja na przykład zamiast raz na 4 lata, to jeździłabym 4 razy w roku na wakacje.
3: No, dobra. Ja bym się na przykład nie ograniczał i na przykład kroił mortadele 3 razy grubiej.
1: Żeby... No, od razu, to jest znak. Jak wygram na loterii, to nic nikomu nie powiem, ale będą znaki. Po czym można by było poznać u was, że zostaliście milionerami? 22 4 4 3 0 to jest numer telefonu do nas. Można też mailowo skrobnąć poranek@złoteprzeboje.pl.
3: No i oczywiście za najciekawszy głos wyślemy wam złotą kawę naszego porannego programu Radia Złote Przeboje. No to jeszcze raz, numer telefonu 22 4 4 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Latem 1996 roku Macarena zajmowała pierwsze miejsce na listach przebojów na całym świecie, zaczynając od amerykańskiego Billboardu, kończąc na liście Bombay Mumbai w Indiach. Cały świat tańczył Macarenę. Dzisiaj można poznać ludzi w średnim wieku, jak im się zagra kawałek Macareny, to im się uruchamia pamięć mięśniowa. Za 4 minuty 7, a teraz zmieniamy szybko temat. Co tam u Trumpa?
1: No, prezydent USA ma powody do radości, ma, bo kolejny obiekt został nazwany jego imieniem.
0: Dlaczego nie?
1: To co to takiego? Co to za obiekt? No, posłuchajcie wiadomości o 7:00. Zapraszam.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14:30.
1: Autopromocja.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
4: Lidl, to się opłaca. Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Piątek, 15 maja, na zegarach punktualnie 7, czas na tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
9: Nie przybliża nas to do pokoju, mówi prezydent Ukrainy po ostatnim zmasowanym ataku Rosjan. Noc muzeów w ten weekend w Krakowie, atrakcje już dziś. Kolejny obiekt nazwany imieniem Trumpa, tym razem lotnisko. Rośnie bilans ofiar zmasowanego ataku Rosji na Kijów. Nie żyje co najmniej 21 osób, w tym troje dzieci, a niemal 60 zostało rannych. Prezydent Ukrainy informuje, że od środy Rosjanie użyli do ataku ponad 1500 dronów. Zełenski oświadczył, że takie działania Moskwy w żaden sposób nie przybliżają do pokoju. Policja szuka sprawców brutalnego pobicia trojga nastolatków na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Akta sprawy wpłynęły też do prokuratury. Sprawę nagłośniła Gazeta Wyborcza. Według jej relacji tydzień temu grupa Polaków zaatakowała kilkoro nastolatków rozmawiających między sobą po rosyjsku i ukraińsku. Na skutek pobicia 16-latek z Ukrainy trafił do szpitala z pękniętą czaszką. Głos w sprawie zabrał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
10: Wszystko wskazuje na to, że to było przestępstwo na tle narodowościowym i wręcz rasistowskim. Nie ma zgody na tego typu postępowanie. Jestem tym absolutnie zbulwersowany. Mam nadzieję, że policja bardzo szybko ujmie sprawców i oni zostaną potraktowani z odpowiednią surowością.
9: Policja na razie nie potwierdza, że atak miał podłoże narodowościowe.
11: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Zwiedzanie po zmroku, koncerty, gry muzealne i miejsca na co dzień niedostępne dla odwiedzających. Noc muzeów w polskich miastach odbędzie się w ten weekend, a w Krakowie już dziś odbędzie się pod hasłem Muzea Łączą.
12: Tak naprawdę w tej nocy muzeum realizuje się idea muzeum, bycia razem. Miejsca, gdzie się wspólnie przeżywa, gdzie wspólnie się ogląda i ten wymiar wspólnotowy bardzo dobrze koresponduje właśnie z hasłem tegorocznej Nocy Muzeów.
9: Mówi dyrektor Muzeum na Wawelu Andrzej Betlej. W akcji bierze udział kilkadziesiąt instytucji, a większość wejściówek kosztuje symboliczne 5 zł. Międzynarodowe lotnisko w Palm Beach na Florydzie od 9 lipca będzie nosiło imię prezydenta USA Donalda Trumpa. Ustawę w tej sprawie podpisał gubernator Florydy. To kolejny obiekt nazwany imieniem amerykańskiego prezydenta od początku jego drugiej kadencji. W Palm Beach na Florydzie jest już bulwar Trumpa. Za $1 000 000 można kupić tak zwaną złotą kartę Trumpa i otrzymać prawo pobytu w USA. Marynarka wojenna USA ma zbudować okręty wojenne typu Trump.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 3.
13: 30 sekund.
14: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek przegrała z Aliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6 i odpadła w półfinale turnieju tenisowego w Rzymie. W sobotnim finale rywalką Ukrainki będzie Coco Gauff. Amerykanka w drugim półfinale pokonała Sorana Kirstea. Dziś w Rzymie półfinały turnieju mężczyzn. W pierwszym zmierzą się Kasper Ruud i Luciano Darderi, w drugim Jannik Sinner i Daniil Medvedev. Sinner w ćwierćfinale pokonał Andrija Rublowa 6-2, 6-4. Włoch wygrał 32 z rzędu mecz w imprezach tej rangi i poprawił tym samym rekord Nowaka Dżokowicza.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: W weekend na Wałach Chrobrego w Szczecinie będziemy mieć utrudnienia w ruchu drogowym, a wszystko w związku z organizacją imprezy Pamiętajcie o Ogrodach. Od godziny 17 czasowa organizacja ruchu obejmie ulicę Wały Chrobrego, Szczerbcową, Zygmunta Starego, od Jarowita do Wałów Chrobrego, Wawelską.

0: Pogoda w Szczecinie.
1: Na zachodnim Pomorzu dziś zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Mogą trafiać się jeszcze przelotne opady deszczu. Lokalnie możliwe też burze. Temperatura w Szczecinie i okolicach może wzrosnąć do 16 stopni Celsjusza, choć poranek mamy jeszcze chłodny. Ciśnienie niskie, ale będzie rosło. Jutro już bez deszczu. I jeszcze informacja dla alergików. Mocno pyli dąb, średnie stężenie pyłków, pokrzywy szczawiu i traw.
0: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
2: Dzień dobry. Po siódmej powiemy wam, jak dzisiaj dostać od Beaty Kozidrak radioodbiornik i zdjęcie z autografem.
3: Wow, po siódmej też pobawimy się w Gogle Mogle. Będzie to zabawa radiowa i jednocześnie interaktywna, czyli każdy będzie mógł dołączyć. Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Tak was budzimy właśnie w piątkowy poranek. Michael Jackson, 5 po siódmej.

0: Quincy Jones, jego I Know Corrida budzą nas w piątkowy poranek, 11 minut po godzinie 7. A czy wiecie i czy pamiętacie, że w ubiegłym tygodniu już dołączyła do nas nowa prowadząca, nazywa się Beata Kozidrak. I codziennie po południu ma dla słuchaczy zagadki związane z piosenkami Bajmu, ale też z najfajniejszymi, najbardziej pamiętnymi gadżetami z lat 80. i 90.
1: No i codziennie o 17.30 w finale tej zabawy ktoś z was zdobywa złotoprzebojowy radioodbiornik, a także zdjęcie Beaty z autografem. A odbywa się właśnie tak.
2: Zapytam cię, jak brzmi dzisiejsze hasło?
3: Oczywiście chodziło o rano.
2: No pewnie, że chodziło o rano. Gratuluję serdecznie. Przygarniesz zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak i nasze radio z limitowanej konkursowej edycji. To już są twoje nagrody.
3: Dzięki serdeczne i to niezależnie od nagród. Jesteście naprawdę fajni, niech wam tak zostanie.
1: Fajni jesteśmy.
0: Dziękujemy. A jak wygląda to radio, jak wyglądają nagrody, możecie zobaczyć na profilu Radia Złote Przeboje na Instagramie. Zapraszamy. Jeśli chcielibyście o nie zagrać, to dzisiaj po południu polecamy uważnie słuchać. Oczywiście zapraszamy, a teraz będzie występować u nas o poranku Natalia Kukulska. Piątkowy poranek, Radio Złote Przeboje na dzień dobry, 13 po 7.

0: złote przeboje. Na dzień dobry zespół Modern Talking, czyli Thomas Anders i Dieter Bohlen. Anders i Bohlen są jak bracia Gallagher, jak siostry Pawłowicz, jak Cargill i Pawla. Krótko mówiąc, poróżnieni, a że są już w wieku 60+ i 70+, to już nie pamiętają, o co poszło.
1: Za chwilę natomiast na naszej antenie pojawią się gwiazdy światowego formatu, czyli Depeche Mode, a później także Andrzej Piaseczny. No ale zaprosimy Was także na nasz copiątkowy cykl Gogle Mogle, więc naładujcie swoje telefony.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Nuda. O, to coś nowego. Motoryzacyjna nuda w Szczecinie właśnie się skończyła, bo jest nowy salon chińskich aut DFSK oraz SWM. Odkryj wygodne 5- i 7-osobowe SUV-y z napędem hybrydowym oraz spalinowym. Także serwis, haki holownicze i akcesoria do samochodów różnych marek. DM Grupa. Salon chińskich marek DFSK oraz SWM. Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.
1: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
1: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
2: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
1: O, pyszna zapiekanka.
2: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
1: To rozumiem.
2: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2340.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Reklama.

0: Gogle Mogle, czyli pytać każdy może.
1: Jak w każdy piątek, zapraszamy Was do zabawy, do której każdy może dołączyć. Mamy tutaj w studiu szklaną kulę, a w niej karteczki z pytaniami. Na przykład, dlaczego nie, czy mogę, jak przetrwać, albo co zrobić, gdy. I teraz, zanim wylosujemy karteczkę, to każdy wyjmuje telefon albo inny internet, laptopa i rozgrzewa swoje Gogle Mogle.
2: No i dzisiaj wylosowało nam się takie coś, życie to. No i teraz każdy z nas po kolei. Słuchacze też wpisujemy w Gogla życie to.
1: Wpisujemy, no.
2: No i czytamy, co tam nam podpowiada wyszukiwarka.
3: To ja pierwsza. Życie to nie teatr. No.
1: Życie, uwaga dalej, życie to bal maskowy.
2: Życie to krótki sen.
3: No, tradycyjnie, życie to nie bajka.
1: W polskiej wersji to nawet brzmi, życie to nie je bajka. A na koniec zostawiliśmy to, co wyskakuje najczęściej. Życie to są chwile. To jest cytat z Konfucjusza?
4: Życie to są chwile, chwile, tak ulotne jak motyle.
0: Gogle Mogle, czyli pytać każdy może.

0: Isabelle Genevieve Marie Angal, znana jako France Gall, niezwykłej urody francuska, która swego czasu wygrała Eurowizję. To ją usłyszeliśmy przed chwilą w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. A propos Eurowizji, to już jutro wielki finał. My kibicujemy oczywiście naszej nadwiślańskiej Alicji Keys.
1: No i oczywiście wygra jutro po raz pierwszy w historii Polski. Radio Złote Przeboje serwuje wam największe przeboje lat 80. i 90. Z 80. Jam, z 90. Adamski i Seal, taki duet. No i sprawdzimy także, jak o tej porze jedzie się do pracy.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj

0: maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: No i jak twój kręgosłup?
2: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
0: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
3: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
8: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.
10: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
11: Złote przeboje w drodze.
12: Na zachodnim Pomorzu dziś jeszcze będą występować przelotne opady deszczu. Drogi mogą być mokre. Pamiętajcie, aby dostosować styl jazdy do warunków. Na szczecińskich ulicach zaroiło się od samochodów. Czasem zderzak w zderzak pojedziecie przy skrzyżowaniach i rondach. Chwilę można stracić na światłach przed Mostem Długim.
11: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM.
10: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych. CarBazar.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj o poranku puszczamy wodze fantazji, bo jak wygram na loterii, to nic nikomu nie powiem, ale będą znaki. No i o te znaki właśnie pytamy, po czym można by było u was poznać, że zostaliście milionerami. 2-2, 4-4, 3-0.
2: Gdybym ja wygrał jakąś dużą kwotę, takim znakiem by było to, że latałbym Air Force One.
3: Byłoby po tym wiadomo, żebym z trzech odbiorników bym słuchała Radio Złote Przeboje.
4: A jak ja bym wygrał hajsik i bym był bogaty, to bym sobie kupił taki samochód, co miałby swojego kierowcę.
5: Jak wygram na loterii, to dla niepoznaki wezmę kredyt.
6: Kupiłbym kilogram czereśni i nie połykał pestek.
7: Nie, no to już fanaberia. To jeszcze mamy maila, uwaga.
8: Jak wygram na loterii, to wyślę znajomym screeny z zakupów w sklepie internetowym, gdzie produkty będą posortowane od najdroższych. Pozdrawiam, a to, Jarek.
7: A to złośnik ten Jarek. Jak wygram na loterii, to nic nikomu nie powiem, ale będą znaki, po czym można by było u was poznać, że zostaliście milionerami. 2-2, 4-4, 3-0 i adres poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy głos wyślemy wam złotą na bogato kawę naszego porannego programu. 2-2, 4-4 i 3-0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Przyjemnie, przyjemnie zaczyna się piątek przy takich dźwiękach jak ten Whitney Houston, How Will I Know w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 4 minuty 8. Jak się okazuje, noc muzeów i finał Eurowizji to są nie jedyne atrakcje, jakie nam się rzekują na ten weekend, niestety.
1: Nie, bo niż genueński nadciąga nad Polskę. No i w ten weekend możliwe są nawet podtopienia.
0: Nawet.
1: Posłuchajcie ku przestrodze najbliższych wiadomości o 8.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama. Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
6: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
7: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
10: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy...
13: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
14: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
18: No...
17: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
18: No dobra, a ty co będziesz robić?
17: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
19: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
20: Reklama.
21: W kalendarzu piątek, 15 dzień maja, a na wiadomości Radia Złote Przeboje punktualnie o 8 zaprasza już teraz Iwona Barańska.
22: Niż genueński nadciąga nad Polskę, w weekend możliwe podtopienia. Dyrektor muzeum w Wilanowie odwołany po aferze z koncertem techno. Materiał, który pozyskuje wodę z powietrza. Nowa technologia z USA. W weekend możliwe będą lokalne podtopienia, szczególnie na południu Polski, gdzie może spaść nawet 50 mm deszczu na metr kwadratowy, a to miesięczna norma. Powodem jest niż genueński, który nadchodzi do nas z południowego zachodu, mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
23: Przez cały weekend będą przechodzić właśnie te ośrodki niżowe i będą dawać intensywne opady deszczu, porwisty wiatr, burze. Mamy do czynienia z suszą hydrologiczną, ten grunt jest wysuszony, to tak jakby na kamień wody wylać wiadro wody.
22: Po weekendzie w całej Polsce prognozowane są przelotne opady deszczu, więcej słońca dopiero pod koniec tygodnia. Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie odwołany. Decyzję podjęła minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. To pokłosie burzy w sprawie koncertu muzyki techno, który zorganizowano w miniony weekend na dziedzińcu pałacu. Postępowanie prowadzi też stołeczna policja po zawiadomieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która wydała negatywną opinię o organizacji koncertu. Lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o ponad połowę, a liczba dni na zwolnieniu wzrosła o niemal 60%, wylicza Krystyna Michałek z ZUS-u w Bydgoszczy.
0: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich, obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
22: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia. Naukowcy z amerykańskiego University of Iowa opracowali materiał, który potrafi wyciągać wodę prosto z powietrza. Wystarczy światło słoneczne, by specjalna struktura tworzyła mikroskopijne przestrzenie wychwytujące i magazynujące cząsteczki wody. Badacze liczą, że technologia pomoże regionom dotkniętym suszą i niedoborem wody. Według ONZ do połowy wieku problem ten może dotknąć nawet 5 miliardów ludzi.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
3: Przed nami kolejny weekend obfitujący w imprezy, a w związku z kiermaszem pamiętajcie o ogrodach. Od godziny 17 czasowa organizacja ruchu na ulicach Wały Chrobrego, Szczerbcowa, Zygmunta Starego, Wawelska, Jarowita. Z utrudnieniami będziemy mierzyć się do niedzieli do godziny 20.

0: Pogoda w Szczecinie.
1: Poranek w Szczecinie w miarę pogodny, pięknie wstaje słońce, ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, bo już niedługo niebo zasnuje się chmurami i na zachodnim Pomorzu znów mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatura będzie powoli rosła, w najcieplejszym momencie dnia w Szczecinie będziemy mieć 16 stopni. Wiatr słaby, nie powinien być dokuczliwy, powieje z kierunków zmiennych. Ciśnienie mamy wciąż niezbyt wysokie, ale będzie rosło.
0: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, jak wygram miliony, to nic nikomu nie powiem, ale będą znaki. Za te znaki po ósmej wyślemy wam złotą na bogato kawę z porannymi prowadzącymi na pudełku.
2: No i po ósmej też temat piątkowy, czyli urwany film. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry w piątek. Słodkiego, miłego życia już teraz życzy nam grupa Kombi. 4 minuty po ósmej.

0: 11 minut po 8 słuchacie Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry, a teraz coś, czego nie polecamy, odradzamy, ostrzegamy, ale też coś, co jednocześnie jest ludzkie, a nic, co ludzkie nie jest nam obce, zwłaszcza w piątek.
1: Zaniki pamięci po alkoholu. Zwane palimpsestami, czyli tak zwany urwany film, są wywoływane przez toksyczne działanie alkoholu na mózg, w szczególności przez blokowanie transferu informacji z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej w hipokampie.
2: Dziękujemy za tę szczegółową definicję. Proszę. Także pamiętaj, wszystko co robisz po alkoholu, to nie jesteś ty. To jest AI, czyli alkoholowa inteligencja. A teraz miłego wieczoru życzymy. A teraz będzie koktajl muzyczny niczym martini z oliwką. On strzośnięty, ona niezmieszana. Olivia Newton-John i John Travolta w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry w piątkowy poranek. 12 po 8.

0: Słownik języka polskiego donosi, iż farmer to osoba prowadząca gospodarstwo rolne. Pani Milen Farmer wprawdzie gospodarstwa nie prowadzi, ale po przeprowadzce z Kanady do Francji zamieszkała właśnie na wsi. No cóż za przypadek. Gdy zaszonte zagraliśmy w Radiu Złote Przeboje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, wam mówimy w piątkowy poranek. My już gumiaki mamy na nogach, już się szykujemy, żeby biec w stronę weekendu. Zaraz wam zagramy The Bangles i New Order, a potem komuś z was wyślemy złotą kawę porannego programu w nagrodę za udział w dyskusji porannej. No a dzisiaj chwalimy się milionami, których nie mamy. Posłuchajcie koniecznie.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
5: No...
4: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
5: No dobra, a Ty co będziesz robić?
4: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
6: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Jest już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Nuda. Nuda.
8: O, to coś nowego. Motoryzacyjna nuda w Szczecinie właśnie się skończyła, bo jest nowy salon chińskich aut DFSK oraz SWM. Odkryj wygodne 5- i 7-osobowe SUV-y z napędem hybrydowym oraz spalinowym. Także serwis, haki kolownicze i akcesoria do samochodów różnych marek. DM Grupa. Salon chińskich marek DFSK oraz SWM. Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
11: Nowa kuchnia tylko z OBI. Do 19 maja zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
14: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Jak wygram miliony, to nic nikomu nie powiem, ale będą znaki i o te znaki pytaliśmy dzisiaj rano. Czas na podsumowanie. Na poranek @złotoprzeboje.pl słuchacz Marcin napisał, jak wygram, to jednorazowej maszynki do golenia będę używał tylko raz.
2: Jeszcze jeden fajny mail. Gdybym wygrał milion, pojechałbym na wakacje nad polskie morze. Jako, że nie jestem milionerem, to muszę zadowolić się Tajlandią.
1: Trudno.
2: Napisał to prawda, również prawda. Słuchacz o imieniu Marcin.
3: Gdybym wygrał na loterii, to stać by mnie było na najbardziej wypasionego golfa Amstopo.
4: Jak wygram miliony, nikomu nic nie powiem. A po co mają wiedzieć, że wygrałem? Żyć mi nie dadzą.
5: Gdybym ja wygrała milion, to znaczy po tym, żebym nie miała przerwy między zębami jak Karolak, tylko bym sobie zrobiła implanty.
1: No i właśnie za ten ostatni głos. Implementujemy, a nawet implantujemy złotą kawę naszego poranka. Dziękujemy pięknie za wszystkie telefony. No a w poniedziałek wrócimy z nowymi tematami i nowymi prezentami.

0: Anna Pernilla Kurlelsen de Domo Torndal Primo Voto Bachmann. Tak, jak? serio, tak brzmi pełne nazwisko Meisz, tej szwedzkiej wokalistki.
1: Możesz powtórzyć?
0: Anna Pernilla, nie, generalnie w porannych audycjach jest mało czasu na wszystko, dlatego Meja się zlitowała nad prezenterami i przyjęła właśnie krótki przydomek Meja.
1: A za chwilę u nas artystka, która sceniczną przygodę zaczynała jako chórzystka Leonarda Cohena, ale zaśpiewał nas solowo Laura Branigan, ale wcześniej jeszcze sprawdzimy, jak się jeździ o tej porze.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od eFlor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: To co, Marian? Rowery?
4: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
3: A raty jakie mają?
4: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%. Ja.

0: jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
1: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie WUNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Trawisto.
5: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Złote przeboje w drodze.
12: W sobotę między 17 a 18 w Szczecinie będą utrudnienia w ruchu drogowym związane z paradą zabytkowych pojazdów. Przejadą Niemierzyńską, Aleją Wyzwolenia, Aleją Piastów, Aleją Niepodległości. Przypominam także, że zmianę organizacji ruchu mamy w rejonie Wałów Chrobrego. To w związku z imprezą pamiętajcie o ogrodach.
11: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: Kocham wolność. Tak, chłopcy z Placu Broni w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, dokładnie 9 minut przed 9. No mamy czas różnych egzaminów, ósme klasy, maturzyści, tak. No generalnie młodzi ludzie walczą o przyszłość, ale tylko u nas. Prawdziwa recepta na życiowy sukces.
1: Naukowcy ze słynnego Harvardu badali to przez 75 lat. No i odkryli, co sprawia, że człowiek odnosi w dorosłym życiu sukces. Nie prestiżowe szkoły i mnóstwo zajęć dodatkowych, nie. Sukces dają codzienne obowiązki domowe wykonywane od wczesnej młodości. No. Uczą one samodzielności i regularności.
2: Czyli zapamiętajmy, od maleńkości sprzątanie pokoju, odkurzanie mieszkania, wynoszenie śmieci, tak. A potem spadek po dziadkach i jakoś to i sukces murowany. Charles i Eddie w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Would I Lie to You? Teraz tak wam zagramy. Piątek już obudzony, uśmiechamy się do siebie, myślimy o weekendzie za 8-9.

0: nasze przeboje lat 80. 90. Na takie zawsze możecie liczyć o poranku w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 4 minuty 9. Teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Przeczytaliście poradnik bezpieczeństwa, który pocztą przyszedł do was do domu?
0: No prawie.
1: Tak tylko pytam, bo właśnie powstaje poradnik bezpieczeństwa dla uczniów. Więcej o tym opowiem już za moment w wiadomościach o 9.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
2: Dziś w Wyborczej. Kulturalny rozkład jazdy na wiosnę i początek lata. Wyczekiwane premiery, festiwale i wystawy, na które warto się wybrać. Przewodnik kulturalny dziś w Wyborczej.
3: Piąty Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego już w ten weekend w Ogrodach Przelewice. W programie występy lokalnych artystów, wystawa malarstwa i rzeźb, aleja zachodniopomorskie smaki, stoiska sołectw oraz kół gospodyń wiejskich, a także kiermasz roślinozdobnych. Dla dzieci strefa animacji oraz pokazy alpak. A w sobotę koncerty. Wystąpią m.in. Queen Kute, After Party i Lemon. Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego 16 i 17 maja w Ogrodach Przelewice.
4: Zapraszam. Olgierd Gęblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
5: O, krążę już 20 minut. Chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
6: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
5: No właśnie, widzę.
6: Zaparkuj w Galaksy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
5: Serio? To czemu ja się tu męczę?
6: No właśnie, parkuj w Galaksy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaksy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
7: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
8: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Janter Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
9: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Janter Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. Janterseniorhome.pl.
10: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
11: No...
10: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
11: No dobra, a ty co będziesz robić?
10: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
12: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Reklama.
20: W kalendarzu piątek, 15 dzień maja, na zegarach punktualnie 9, a przed nami tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
21: Weto prezydenta nie zablokuje środków dla służb. Rząd ma plan na pieniądze z programu SAFE. Ministerstwo Edukacji kończy pracę nad poradnikiem bezpieczeństwa dla uczniów. Noc muzeów w Polsce. Kancelaria premiera też będzie można zwiedzić. Mimo sprzeciwu prezydenta do ustawy o SAFE będą pieniądze dla Policji i Straży Granicznej. W pierwotnej ustawie zawetowanej przez Karola Nawrockiego mundurówka miała dostać pieniądze z unijnej pożyczki. Teraz rząd twierdzi, że ma plan finansowania tych służb. Szczegóły mamy poznać dziś po południu, zapowiada minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
22: Ważna informacja, jak będziemy finansować działania Straży Granicznej, Policji czy mobilności militarnej w kolejnych latach, żeby móc zrealizować to wszystko, co było w pierwotnym projekcie i programie.
21: Pieniądze będą też na inwestycje w kolej i drogi, co ma zwiększyć możliwość przemieszczania się wojsk w razie ćwiczeń NATO czy ewentualnego konfliktu. To będzie bat na nieuczciwych deweloperów. Tak Ministerstwo Rozwoju mówi o projekcie zmian w ustawie mieszkaniowej. Na portalu Dom będzie m.in. cena mieszkania, której po zawarciu umowy deweloper nie będzie mógł zmienić. A jeśli się z niej wycofa?
0: Będzie możliwe odstąpienie przez dewelopera od umowy, ale będzie musiał zapłacić nie dwukrotną, tak jak jest dzisiaj, ale czterokrotną opłatę rezerwacyjną. To ma zniechęcić przed taką spekulacją deweloperską.
21: Tłumaczy wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski. Projekt nowelizacji ustawy trafił właśnie do konsultacji społecznych. Będzie poradnik bezpieczeństwa dla uczniów. Ministerstwo Edukacji właśnie finalizuje pracę nad dokumentem. Poradnik ma pomóc dzieciom i młodzieży w reagowaniu na sytuacje kryzysowe oraz w budowaniu świadomości zagrożeń. Poradnik jest wzorowany na wersji dla dorosłych. Na koniec jeszcze premier i ważna informacja.
1: Właśnie podjąłem decyzję o odtajnieniu tych ważnych dokumentów. Noc muzeów w kancelarii premiera. W sobotę od godziny 16.
21: Zaprosił w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Noc muzeów nie tylko w kancelarii premiera, ale w ten weekend swoje drzwi otworzy wiele instytucji w całym kraju. Wyjątek to Kraków, gdzie ta akcja już dzisiaj.
19: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
23: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
19: Sport w 30 sekund.
24: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek nie zagra w finale turnieju tenisowego w Rzymie. Polka przegrała ponad dwugodzinną półfinałową batalię z Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6. I to Ukrainka zmierzy się jutro w meczu o tytuł z Amerykanką Coco Gauff. Carlo Ancelotti przedłużył swój kontrakt z Canarinhos i będzie prowadzić piłkarską reprezentację Brazylii do 2030 roku. Włoski trener ekipy pięciokrotnych mistrzów świata objął rok temu po zakończeniu współpracy z Realem. 66-letni Ancelotti to jeden z najbardziej utytułowanych trenerów piłkarskich w historii.
23: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
19: Pogoda.
21: Pochmurno dzisiaj z przejaśnieniami, przelotnym deszczem i burzami w pasie od północy przez centrum, popołudnie i południowy wschód. Na termometrach od 13 stopni we Wrocławiu i w Poznaniu, 16 w Bydgoszczy, 20 w Warszawie, do 21 w Rzeszowie. Weekend chłodny i z niewielką ilością słońca.
19: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
23: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
25: 29 maja dwaj królowie życia Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk dadzą w Warszawie super koncert z okazji 50 lat wspólnego grania.
26: A my mamy dla Was zaproszenia na Torwar. Jeśli chcecie się pobawić przy kawałkach Kombi, Skywalkera i ONA, no to zapraszamy na złoteprzeboje.pl. Bilety, ekskluzyw będziemy mieć dla Was za niecałe pół godziny. A teraz u nas pani Desiree Less w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 5 po 9.

0: się. W przyszłym roku Seweryn Krajewski będzie świętować 80. urodziny. Obecnie, jeśli jesteście ciekawi, to można pana Seweryna spotkać głównie, jak spędza czas, w hawajskiej koszuli nad basenem z ukulele w dłoni. Krótko mówiąc, wesołe jest życie Seweryna. A my zagraliśmy czerwone gitary przed momentem w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, 11 po 9.
1: Tylko pozazdrościć. No to teraz czas na artystę, który głównie kojarzony jest z reggae, ale jego największy przebój jednak brzmi mocno popowo. Singiel ten dotarł do szczytu list przebojów w Stanach, w Wielkiej Brytanii, w Japonii, no w Polsce zresztą też. Maxi Priest, Close to You, tak wam gramy w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, dokładnie 11 po 9.

0: Autopromocja.
1: Proszę, zapraszam, można wchodzić. Proszę przypomnieć swoje imię.
2: Beata.
1: Beata. A nazwisko?
2: Kozidrak.
1: Kozidrak. Zawód?
2: Prowadząca program w Radiu Złote Przeboje.
3: Tak, Beata Kozidrak dołączyła do Radia Złote Przeboje. No i porozmawiamy o latach 80. i 90.
2: Posłuchamy też moich najlepszych piosenek. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. Już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
5: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Nuda. Nuda.
7: O, to coś nowego.
8: Motoryzacyjna nuda w Szczecinie właśnie się skończyła, bo jest nowy salon chińskich aut DFSK oraz SWM. Odkryj wygodne 5- i 7-osobowe SUV-y z napędem hybrydowym oraz spalinowym. Także serwis haki holownicze i akcesoria do samochodów różnych marek. DM Grupa. Salon chińskich marek DFSK oraz SWM. Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays. Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299.

0: Radio Złote Przeboje na fali 89 i 8 FM.
1: Show me how to

0: 50 wspólnych lat na scenie świętują w tym roku Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk. No i z tej okazji zapraszają 29 maja na koncert na warszawskim Torwarze. No i zagrają kawałki Kombi, ale także Skywalkera oraz ONA.
1: Będzie się działo. Będą goście specjalni, między innymi Michał Szpak. No i żeby wygrać bilety, wystarczyło napisać na złoteprzeboje.pl maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą wam się królowie życia.
0: Takie krótkie wypracowanie napisała między innymi słuchaczka Ola. Aleksandra, dzień dobry, cześć.
2: Witam serdecznie.
0: No to powiesz nam, jakie wypracowanie napisałaś?
2: Wypracowanie? Nie, to chyba nie było wypracowanie. Chodziło o to, że luksusem jest, jeżeli jakby nie mamy drugiej opcji. No. I chodzi o to, że luksusem jest nie mieć planu B.
1: No właśnie, bo my mamy dla ciebie plan A, a plan A jest taki, że wręczamy ci podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia.
2: Wspaniale, super, dziękuję.
1: Bierzesz telefon i od razu zapisujesz sobie 29 dzień maja, warszawski Torwar, tam się spotykamy i tam będziemy wspólnie imprezować przy tych wielkich przebojach.
2: Oczywiście, będę na pewno, dzięki serdeczne.
0: No ściskamy. Tego koncertu życzymy. No a kolejne bilety na koncert Królowie Życia tylko w Radiu Złote Przeboje do zdobycia po weekendzie. Zaglądajcie na złoteprzeboje.pl. A już teraz u nas Enrique Iglesias. Dokładnie 30 minut przed 10. Escucha el ritmo.

0: rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
1: Autopromocja. Reklama.
2: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
6: Już są Dni Maj Mediamarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Mediamarkt. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. 2 programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Kanter spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.

0: Tanita Tikaram, tak wam gramy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. No i kończymy powoli ten piątkowy poranek. Pięknie wam za niego dziękujemy.
1: Fajnie się weekend zapowiada. Noc muzeów, finał Eurowizji w Wiedniu. Conchita Wurst już czochra swój zarost z ekscytacji. Co to się będzie działo? My też zresztą. Iwona Barańska, Piotr Jachim, Tomek Forkiewicz. Dziękujemy. Dzień dobry, Humorze. Witam was. Gosia Kościelniak.
2: Jestem. Ja nie mogę poczochrać zarostu, ale jak patrzę na Piotra Jachima, to on może
0: zdecydować. Poczochrać mój.
2: Dziękuję. Albo tutaj. My, Iwonka, nie będziemy dzisiaj tego robić, natomiast zapraszam na przedpołudnie z Radiem Złote Przyboje.

0: I takim klasykiem rozpoczęliśmy niemal to przedpołudnie dzisiejsze. Za 3 minuty będzie godzina 10. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Dziś w Wyborczej. Kulturalny rozkład jazdy na wiosnę i początek lata. Wyczekiwane premiery, festiwale i wystawy, na które warto się wybrać. Przewodnik kulturalny dziś w Wyborczej.
1: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: A, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama. Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
2: Wiadomości ze Szczecina.
3: Ula Myszkinis. Szkolne budynki z cyfrowym mózgiem, sztuczną inteligencją i czujnikami, które będą zarządzać energią z paneli słonecznych i pomp ciepła. Szczecin jako pierwszy w Polsce przeprowadzi termomodernizację budynków oświatowych w formule EPC+. Chodzi o 4 liceum ogólnokształcące oraz szkołę podstawową nr 28. Prace trwają około 8 miesięcy. Wiosna w pełni, czas na ogrody. Ponad 100 wystawców z całej Polski. Byliny, krzewy ozdobne, rośliny balkonowe, rozsady warzyw, a do tego kiermasz jadła regionalnego wałówka z przysmakami. Jutro i w niedzielę na Wałach Chrobrego. Impreza Pamiętajcie o ogrodach. Już dziś od 17:00 będą w tym rejonie zmiany w organizacji ruchu. O szczegółach Mateusz Stanicki.
4: Czasowa organizacja ruchu obejmie Wały Chrobrego Szczerbcową od ulicy Jarowita, Zygmunta Starego i Wawelską. Zmiany będą obowiązywać do niedzieli do godziny 20:00.
3: Także jutro na terenach Zielonych Akwaparku Fabryka Wody odbędzie się festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. To doskonały moment, aby dowiedzieć się więcej o pieczy zastępczej, a zarazem dobrze się bawić. Start o 12:00, a u nas kolejne wiadomości za godzinę.
2: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Szczecinie.
3: Piątkowy poranek na zachodnim Pomorzu, pogodny i słoneczny, ale nie dajcie się zwieść. Synoptycy zapowiadają, że nad region napływać będzie coraz więcej chmur i w okolicach południa znów będziemy mieć przelotny opad deszczu. Potem może znów się nieco rozpogodzić. Temperatura dziś nieco wyższa niż wczoraj. Maksymalnie w Szczecinie będziemy mieć około 16 stopni. Ciśnienie nie za wysokie, będzie rosło.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
5: I znowu mamy piątkowe przedpołudnie znowu, bo mnie się tak przynajmniej wydaje, że czas bardzo szybko płynie i to zeszłotygodniowe piątkowe przedpołudnie było dosłownie przedwczoraj. Nie, to już było tydzień temu. 2 minuty po godzinie 10:00. Gosia Kościelniak, dzień dobry i zapraszam.

0: Blondie w Radiu Złote Przeboje 13 minut po godzinie 10, piątkowe przedpołudnie. Warto się nieco już rozluźnić, prawda? Dlatego proponuję, żeby dzisiaj w naszym cyklu robota nie zając, więc można odetchnąć i na przykład zadzwonić do Radia Złote Przeboje, podzielić się absurdalnymi sytuacjami z życia, które nas spotkały. Czasem takie najśmieszniejsze rzeczy zdarzają się znienacka, są lepsze niż wymyślny scenariusz filmowy albo książka. Ten telefon, tę opowieść od słuchaczki trzymałam właśnie na taki dzień, jak gdzieś specjalnie, posłuchajcie.
1: Pewnego razu chcieliśmy zmienić drzwi wejściowe do mieszkania na innej ścianie, żeby się znalazły. No i zarządca na nasze podanie odpisał w ten sposób, że zgadza się na zrobienie drzwi na drugiej ścianie po uprzednim zamurowaniu istniejących. Pozdrawiam wszystkich.
0: Czy nie jest to wspaniała historia? Bardzo za nią dziękuję. 2244 i 3 0. Macie cudowne, absurdalne zdarzenia w swoim życiu? Za najciekawsze tuż po 12:00 oddam nasz fioletowy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. 2244 i 3 0.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

Przed nami w radiu Złote Przeboje Tina Królowa. Była pierwszą artystką, która zgromadziła 180 tysięcy widzów na jednym koncercie. To było Rio de Janeiro w 1988 roku. Po przejściu na emeryturę Tina zamieszkała w Szwajcarii. Tam wiodła spokojne życie u boku męża i była pasjonatką medytacji i jogi. Pomogło jej to odnaleźć wewnętrzny spokój po trudnych latach w showbiznesie. Niewielu wie, że Tina Turner była również pisarką. W autobiografii Ja, Tina, opisała swoje burzliwe życie, a późniejsze jej książki, takie jak Szczęście staje się tobą, skupiały się z kolei na duchowości i pozytywnym myśleniu. Tina Turner, I Don't Wanna Lose You przed nami, a ja czekam na wasze telefony 224430 co do absurdalnych sytuacji, które zdarzyły się wam w życiu, robota nie zając, więc na chwilkę można się oderwać i zadzwonić do Radia Złote Przeboje.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
3: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
4: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się z bliska na Gazeta.pl.
5: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Piąty Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego już w ten weekend w Ogrodach Przelewice. W programie występy lokalnych artystów, wystawa malarstwa i rzeźb, aleja zachodniopomorskie smaki, stoiska sołectw oraz kół gospodyń wiejskich, a także kiermasz roślinozdobnych. Dla dzieci strefa animacji oraz pokazy alpak. A w sobotę koncerty. Wystąpią m.in. Queen Kute, After Party i Lemon. Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego 16 i 17 maja w Ogrodach Przelewice.
9: Zapraszam. Olgierd Gęblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
10: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau, żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
11: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszewo, ulica Kalinowa. Telefon 91 8 130 130. Fastbau.
12: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste. W piątek 15 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.

0: Robota nie zając.
1: A my będąc w pracy, bo w większości pewnie jesteśmy teraz w pracy, dzielimy się swoimi absurdalnymi i świetnymi historiami, które zapamiętaliśmy ze swojego życia. Witam.
2: Witam, tutaj Agata. Sytuacja ta zaistniała w latach 90. Było szaro na dworze. Wsiadałam do mojego czerwonego maluszka. Miałam problemy z otwarciem, ale tam zawsze były problemy. Wsiadłam, ułożyłam kluczyk do stacyjki, no niestety maluszek nie chciał odpalić. No się trochę zdenerwowałam, wiadomo, nikt nie chciał się wtedy spóźniać do pracy, ale rozglądam się po samochodzie i coś mi nie pasuje. Wysiadłam z samochodu, obok przy drugim maluszku czerwonym stoi sąsiad i próbuje go otworzyć. Jak się okazało, w dwójkę pomyliliśmy swoje samochody. Grzecznie żeśmy się wymienili ze śmiechem i udało się zdążyć do pracy.
1: No tak, cudowne lata 80. i 90., kiedy to maluchy królowały na naszych drogach i dostarczały nam przeróżnych wspaniałych historii. Bardzo dziękuję za tę absurdalną sytuację, jej opis. 22 44 i 30. Można też pisać robotamałpa.złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą historię oddam nasz kubek porcelanowy Radia Złote Przeboje. Rozmawiamy sobie do południa.
0: Robota nie zając.

0: Maloko w Radiu Złote Przeboje. Za 4 minuty będzie godzina 11. No to w związku z tym, że zbliżamy się do pełnej godziny, zapraszamy Was na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radiu Złote Przeboje. Sprawdzimy sobie też prognozę pogody i wracamy potem do największych przebojów lat 80. i 90. i naszych rozmów.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
6: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
7: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
0: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11:00.
1: Wiadomości ze Szczecina.
9: Ula Myszkinis. 4 warianty przebiegu zachodniej kolejowej obwodnicy Szczecina. Wczoraj podczas Kongresu Morskiego zaprezentowały je PKP Polskie Linie Kolejowe. 2 warianty wiążą się z budową jeszcze jednego tunelu pod Odrą. Kolejowa obwodnica może mieć kluczowe znaczenie dla obsługi terminala kontenerowego w Świnoujściu, którego uruchomienie przewidziane jest w 2030 roku. Dymkowski, najważniejszy mecz. Premiera filmu, którego bohaterem jest cierpiący na stwardnienie zanikowe boczne były napastnik Pogoni Robert Dymkowski w niedzielę w Teatrze Polskim w Szczecinie. Organizatorzy chcą zebrać 100 tysięcy złotych na rehabilitację Dymka. Licytowana będzie m.in. koszulka Ronaldinho. Tymczasem już jutro w Przelewicach rusza 5. edycja Festiwalu Tradycji Pomorza Zachodniego. Będą koncerty, konkursy i gala sołtysa, a do tego Aleja Zachodniopomorskie Smaki. Ale to nie wszystko, mówi Alicja Cieślik z Urzędu Marszałkowskiego.
10: Nie zabraknie też akcentu prozdrowotnego. W specjalnej strefie będzie można wykonać bezpłatne oznaczenie markerów nowotworowych, które wspierają wczesne wykrywanie chorób.
9: To tyle w kolejnych wiadomościach, m.in. o ropuchach, które doczekały się własnego tunelu.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Szczecinie.
9: Na zachodnim Pomorzu dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, ale synoptycy zapowiadają jeszcze przelotne opady deszczu. Jest nieco cieplej, temperatura dziś w Szczecinie wzrośnie do około 16 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, zmienny, przechodzący na południowo-zachodni, nie powinien być dokuczliwy. W sobotę i niedzielę na wschodzie regionu mogą trafiać się burze, będzie trochę słońca, trochę deszczu, temperatura w okolicach 15 stopni.
1: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
8: Kolejna godzina przedpołudnia piątkowego przed nami się rozpościera. Prawie 2 minuty po godzinie 11:00. Gosia Kościelniak, zapraszam. Zaczniemy mocno, energetycznie, żeby ewentualnie niskie ciśnienie nie wpływało na nasz poziom energii aż tak bardzo. No więc będzie to Bon Jovi i Living on a Prayer. Zapraszamy.

duet Jezu właśnie kończą śpiewać i grać w Radiu Złote Przeboje. Dlaczego duet Jezu rozpadł się tak szybko, bo właściwie już zaledwie po 2 latach i nagraniu tylko 2 albumów? Vince Clark przyznał, że nie było między nim a Alison Moje zbyt silnej więzi, żadnej przyjaźni. Zaskakujące, prawda? Kiedy zaczęli ze sobą pracować, praktycznie się nie znali, ale od razu wyszedł im przebój, więc firma płytowa dołożyła starań, żeby duet kontynuował działalność, żeby nagrywał płyty. Tym pierwszym utworem, jaki wspólnie nagrali, to była słynna piosenka Only You, którą Vince Clark uważa za jedną z najlepszych kompozycji, jakie kiedykolwiek stworzył, a stworzył ją jeszcze w czasach, gdy był członkiem zespołu Depeche Mode, ale nagrał dopiero z Alison Moje, uznając, że to soulowy głos Alison najlepiej pasuje do tego utworu. Przed chwilką Jezu, a teraz The Course w Radiu Złote Przeboje, 9 minut po 11.

0: portfel bez paniki.
1: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
3: Dziś w Wyborczej. Kulturalny rozkład jazdy na wiosnę i początek lata. Wyczekiwane premiery, festiwale i wystawy, na które warto się wybrać. Przewodnik kulturalny dziś w Wyborczej.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z siebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Reklama.

0: Dziś w piątkowe przedpołudnie nieśpiesznie sobie rozmawiamy, przypominając sobie o przeróżnych absurdalnych sytuacjach, które nam się w życiu przydarzyły. 2244 30, dzwonicie.
1: Witam serdecznie, pozdrawiam z serca Polski, czyli z Łodzi. Kupiliśmy z moją narzeczoną akcję jednego z banków i trzeba było zgłosić się do banku, do okienka, żeby potwierdzić. To było 3-4 kartki, a wcześniej wiedziałem, że moja narzeczona na pewno będzie przeglądała, sprawdzała kwoty, więc włożyłem do środka kartkę z napisem: i co się patrzysz, koczkodanie. Zapomniałem o tym i poszedłem do tego banku, do okienka, żeby potwierdzić to. Dałem pani ten pakiet tych 3 czy 4 kartek i pani tak przegląda, patrzy na mnie, patrzy. Ja by chyba zrobiłem na niej wrażenie, a ona do mnie mówi: no słaby żart.
0: Nie, nie zrobiłeś tego. To jest naprawdę historia, o której trudno zapomnieć. Dobre, naprawdę dobre. 2244 30. Autorowi najciekawszej historii oddam nasz kubek porcelanowy Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Rozmawiamy jeszcze do 12.
2: Robota nie zając.

0: autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już dziś. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero. 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2X

0: Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Nasza wycieczka przejeżdża przez Szczecin. Podziwiajmy inwestycje mieszkaniowe dewelopera Siemaszko. Na prawo widoczna inwestycja przy ulicy Struga. Na legendarnych terenach Targów Szczecińskich, w samym centrum szczecińskiego Prawobrzeża, prowadzi stąd szybki tramwaj do centrum, a szkoły, centra handlowe czy urzędy są zawsze pod ręką.
10: Ceny promocyjne mieszkań od 9500 zł za metr i możliwość obejrzenia mieszkania. Więcej na siemaszko.pl.
11: Reklama.

Wczoraj, we czwartek o 12.30, Beata Kozidrak opowiadała o tym, jak klimatycznie zrobiło się, gdy usłyszała muzykę do późniejszego swojego przeboju Noc po ciężkim dniu. Jak wyobrażała sobie zadymiony klub z Liverpoolu, małą scenę, zespół The Beatles. Świetnie słucha się tych wspomnień. Dzisiaj kolejna historia, bo codziennie o 12.30 w Radiu Złote Przeboje spotykamy się z Beatą Kozidrak. Dzisiaj w czasie rozmowy z Piotrem Jaworskim znowu ma opowiedzieć o jednym z przebojów Więcej niż wiemy, inaczej. Ciekawostki? Nieznane historie właśnie w Radiu Złote Przeboje w naszym cyklu. Mamy też konkurs związany z tymi wspaniałymi latami specjalnie dla Was, a to dzisiaj troszkę później. Na razie czekamy na to spotkanie o 12.30 razem.

0: Muzyka Boba Marleya zawsze zapewnia nam taki zdrowy flow i kiwanie się w rytmie fantastycznego reggae. Za 4 minuty będzie południe piątkowe i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy. Zapraszamy. Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
7: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Reklama.
15: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Wiadomości ze Szczecina.
17: Ula Myszkinis. Pod ulicą Smoczą w Szczecinie powstanie specjalne przejście dla ropuch. Ogromne betonowe elementy są już na miejscu. Po zmontowaniu utworzą szczelny kanał pod jezdnią. Ulica Smocza sąsiaduje z Puszczą Bukową, skąd wiosną migrują ropuchy szare. A wiosna w pełni, czas na ogrody. Ponad 100 wystawców z całej Polski. Byliny, krzewy ozdobne, rośliny balkonowe, rozsady warzyw. A do tego kiermasz jadła regionalnego. Jutro i w niedzielę na Wałach Chrobrego impreza Pamiętajcie o ogrodach. Już dziś od godziny 17 będą w tym rejonie zmiany w organizacji ruchu. O szczegółach Mateusz Stanicki.
18: Czasowa organizacja ruchu obejmie Wały Chrobrego, Szczerbcową od ulicy Jarowita, Zygmunta Starego i Wawelską. Zmiany będą obowiązywać do niedzieli do godziny 20.
17: Także jutro na zielonych terenach akwaparku Fabryka Wody odbędzie się festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. To doskonały moment, aby dowiedzieć się więcej o pieczy zastępczej, a zarazem dobrze się bawić. Będą animacje, sportowe pokazy, konkursy rodzinne. Początek o 12.
16: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Szczecinie.
17: Do końca dnia w Szczecinie i regionie zachmurzenie umiarkowane do dużego. Mogą występować przelotne opady deszczu, ale będą też większe przejaśnienia. Temperatura w Szczecinie wzrośnie do 16 stopni Celsjusza, wiatr słaby, zmienny. W weekend nadal na zmianę słońce, deszcz, chmury. Mogą się trafiać też lokalnie burze. Ciśnienie niezbyt wysokie, ale będzie rosło.
16: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
15: Już mamy popołudnie piątkowe. Jakże miło. Gosia Kościelniak, zapraszam. Radio Złote Przeboje cały czas z wami. Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie i przypominam, robota nie zając, więc można oczywiście w czasie pracy podsłuchiwać i dzwonić do Radia Złote Przeboje. W tej godzinie również o 12.30.
19: Radio Złote Przeboje.
15: Spotkanie z Beatą Kozidrak, która opowie o kolejnym swoim wielkim przeboju, a już za kilka minut, jeszcze wcześniej, niż nasze spotkanie z Beatą Kozidrak, podsumujemy sobie dzisiejsze nasze rozmowy z cyklu Robota nie zając.

0: Robota nie zając.
1: Dzwoniliście dzisiaj z różnymi absurdalnymi sytuacjami, które nam się w życiu przydarzają. Posłuchajmy jeszcze.
2: W latach 90. studiowałam i żeby uzyskać kredyt studencki, ważne było kryterium dochodowe. Poproszono mnie więc o przyniesienie zaświadczenia z uczelni, że nie pobieram stypendiów. Problem polegał na tym, że studiowałam wieczorowo i zgodnie ze statutem uczelni takie stypendium na studiach wieczorowych nie przysługiwało. Pani, która rozpatrywała wniosek o mój kredyt, powiedziała, że mam przynieść zaświadczenie. Uczelnia odmówiła wydania zaświadczenia, bo nie ma możliwości, żebym dostała stypendium. To pani rozpatrująca wniosek o kredyt studencki poprosiła o wystawienie zaświadczenia, że nie wystawię się zaświadczeń. Pozdrawiam.
3: Dzień dobry, ja mam taką historię. W latach 70. jak się przychodziło na drugą, trzecią godzinę, torby kładło się pod klasą i szło się na boisko, żeby nie hałasować, nie przeszkadzać. No i był dzwonek na lekcję i nasze zdziwienie było ogromne, bo przychodząc pod klasę zauważyliśmy, że naszych toreb nie ma teczek. Wchodzimy do klasy, okazało się, że teczki były w klasie złożone w rogu. No, nie pozwoliła nam ich wziąć. Kolega stwierdził, że jak nie może tego wziąć, przecież to jest jego torba i ją zabrał. Skutkowało to tym, że pani wpisała mu wtedy w dzienniczku uwagę następującej treści. Uczeń bezczelnie ukradł swoją torbę.
1: Piękne. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za wszystkie telefony. Dzisiaj dla słuchaczki, która opowiedziała, jak chciała zrobić nowe drzwi w innej ścianie domu i zarządca pozwolił te drzwi rzeczywiście tam zrobić pod warunkiem, że najpierw zamuruje te drzwi, które już do domu istniały. To jest piękna historia, zasługuje na wyróżnienie. Zdecydowanie naszym kubkiem Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Ściskam Was mocno. A już za kilka minut rozmowa z Beatą Kozidrak w naszym cyklu Największe Przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak właśnie.
0: Robota nie zając. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Nowa kuchnia tylko z OBI. Do 19 maja zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
9: Dziś w Wyborczej. Kulturalny rozkład jazdy na wiosnę i początek lata. Wyczekiwane premiery, festiwale i wystawy, na które warto się wybrać. Przewodnik kulturalny dziś w Wyborczej.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
0: Reklama.

0: czas na nasze codzienne spotkanie z Beatą Kozidrak. Posłuchajmy, o czym opowie dziś.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Królowa majowa. A skoro jest maj, Beata Kozidrak w maju urodzona, zodiakalny byk, no wszystko się zgadza. Jest z nami, jest z nami. Ja się do tego za bardzo nie wtrącam. Beata tu w roli prowadzącej,
3: to już
2: złote przeboje. No i płyną historie, opowieści o piosenkach, a tych złotych przebojów jest tyle, że naprawdę ciężko wybrać. Stanęło dzisiaj na piosence.
3: I mogłabym być taką królową i maj, czerwiec, lipiec, sierpień.
2: Tak, cały rok, absolutnie, absolutnie. To stanęło na piosence o tobie. Piosenka, która jest właściwie prośbą, żebyśmy zwolnili, nie wygłupiali się, żebyśmy nie pędzili, tak?
3: Ile jesteś wart, tak? Kto twoją cenę zna?
2: Co cię skłoniło do napisania tej piosenki?
3: Ten pęd, który myśmy wtedy, w tym 2000 roku, kiedy w ogóle wyszła ta płyta, to właściwie nie miałam swojego życia w ogóle, wiesz. Rzeczywiście cudowne koncerty i czuliśmy, że te piosenki są ważne, że trafiliśmy absolutnie w ten moment, ale czułam zmęczenie, no to wielkie zmęczenie i zatrzymaj się na chwilę. Pewnie sama sobie życzyłam tego. Dla mnie pory roku to właściwie nie istniały, wiesz, mając piękny ogród. Ja nie widziałam, o, trawa wyrosła, wiesz, o, coś tam zakwitło, nagle jesień, śnieg spadł.
2: Czyli żeby pożyć tak naprawdę, to trzeba się zatrzymać na chwilę.
3: Pomyślałam sobie, no chwileczkę, no, wszystko piękne, spotkania z ludźmi, te trasy koncertowe, to, ale gdzie jestem ja w tym wszystkim? Po prostu najgorsze jest w naszym zawodzie, ja nie wiem, czy wszyscy tak mają, ale wiesz, jak już nucisz się własną pasją i własnym zawodem, bo to dla mnie to jest jedno.
2: Tak.
3: Wiesz, jak już, no nie, ja Józka już nie zaśpiewam, to nie ma siły, wiesz. Po prostu nudzisz się, to jest niefajne, to jest taki moment dla mnie, który muszę wypocząć.
2: Bo się gubi sens, oczywiście. No dobra, to teraz zagramy piosenkę, która niech da do myślenia wszystkim, którzy właśnie pędzą gdzieś, gonią szybko, którzy nie mogą się wyrobić na zakręcie.
3: Tak, tytuł piosenki o tobie, ale ja powiem, pomyśl o sobie.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już w niedzielę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
6: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
7: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy...
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: To nie może być przypadek.
18: Nie! To Kaufland Card Extra!
19: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty.

Criminal, rok 1987, za 15 minut będzie godzina 13, Radio Złote Przeboje, ale Michael Jackson był nie tylko nieprzeciętnym artystą, ale i człowiekiem, który potrafił odnosić sukcesy w biznesie muzycznym. W połowie lat 80. kupił za 47 milionów dolarów prawa do 250 piosenek Johna Lennona i Paula McCartneya i 10 lat później część tego katalogu sprzedał wielkiej firmie, inkasując 95 milionów dolarów. No, więc biznesmen pierwszej klasy. Z piosenkami Beatlesów łączyły go nie tylko finanse, bo jego ulubionym coverem czwórki z Liverpoolu była kompozycja Come Together, którą zresztą zaśpiewał na płycie History, Past, Present and Future.

0: Bolszewita, rok 1983. Wtedy to była świeżutka piosenka, wielki hit, a teraz Złoty Przebój po prostu. Za 5 minut 13 najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1+1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Reklama.
6: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
7: Sejm wybrał 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Paliwa będą tańsze w weekend do poniedziałku. Uwaga na burze, są alerty dla większości regionów. Dorota Wardecka, dzień dobry. Na początek Sejm posłowie wybrali 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Do głosowania doszło mimo wydanego przez Trybunał Konstytucyjny zabezpieczenia. Na jego mocy posłowie powinni wstrzymać się od wyboru nowych członków KRS-u do momentu wydania przez Trybunał ostatecznego orzeczenia. Koalicja rządząca uważa, że zabezpieczenie zostało wydane przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego na zamówienie PiSu i nie zamierza się do niego stosować. Po głosowaniu w Sejmie dużo emocji.
8: Posłowie nie mają prawa wybrać członków Krajowej Rady Sądownictwa, bo obowiązuje zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego.
9: Wybieramy nowych przedstawicieli sędziów w KRS-ie zgodnie z obowiązującą ustawą.
7: Mówili Michał Woś z PiSu i Sławomir Ćwik z Klubu Centrum. I jeszcze jedna informacja z Sejmu. Sejm uchwalił ustawę o utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi od 1 lipca. To reaktywacja zlikwidowanej ponad 20 lat temu Łódzkiej Akademii. Będzie taniej w weekend i w poniedziałek. Ceny paliw będą niższe niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,37 zł, benzyny 98 nie więcej niż 6,93, a oleju napędowego maksymalnie 6,82 zł. Dwoje 18-latków zatrzymanych za rozbój na rówieśniku zatrzymała ich policja w Gliwicach. Pobity 18-latek spotkał się z kolegą i koleżanką w lesie. Zwabili go pod pretekstem wręczania mu prezentu urodzinowego. Na miejscu był bity i poniżany. Sprawcy zarejestrowali całe zajście telefonem i grozili, że je upublicznią. Zatrzymana dwójka usłyszała zarzuty rozboju, może im grozić do 15 lat więzienia. Epidemia wirusa Ebola wraca do Demokratycznej Republiki Konga. Agencja Zdrowia Publicznego Unii Afrykańskiej oficjalnie poinformowała o wybuchu epidemii. Zmarło 65 zakażonych osób, a przypadków zakażeń gorączką krwotoczną jest ponad 240. IMGW ostrzega przed burzami w 10 województwach. Dotyczy to kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, a także świętokrzyskiego, lubelskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Dla Małopolski alert wydało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Pociąg różowej zupy ma zachęcać turystów do odwiedzenia Wilna. Kursuje od dziś na trasie Mockawa-Wilno, a różowa zupa to litewski chłodnik. Pociąg kursuje w związku z Wileńskim Festiwalem Chłodnika, który potrwa do końca maja.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
10: Pogoda.
6: Dzisiaj w całej centralnej Polsce możliwe są burze, a przelotne opady deszczu możliwe wszędzie oprócz północno-wschodniej Polski. Najcieplej 21 stopni w Rzeszowie, w Lublinie, Białymstoku i Warszawie, w Poznaniu i Wrocławiu 15-16 stopni, a najchłodniej 11 w Koszalinie.
11: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
6: 13:02. Gosia Kościelniak, zapraszam. Ja już tak odbieram telefony z pytaniem, a kiedy konkurs zaczniemy dzisiaj? Konkurs z panią Beatą Kozidrak. No zaczniemy, ale nie mogę powiedzieć kiedy. Ważne, że niedługo. W każdym razie, więc zostańcie przy Radiu Złote Przeboje. Teraz Mr. Zub.

Tak sobie myślę, że to jest bardzo dobra pora, żeby wczesnym piątkowym popołudniem rozpocząć naszą zabawę, nasz konkurs, w który zamieszana jest również nasza koleżanka redakcyjna, gwiazda Beata Kozidrak. Więc mamy dla Was kolejną zagadkę. Pytamy o rzecz związaną z Beatą Kozidrak i wspaniałymi latami 80. i 90. Dzwonicie do Radia Złote Przeboje z odpowiedzią. Czekają radia z logo Radia Złote Przeboje i piękne zdjęcie Beaty z jej autografem. Ten zestaw na Instagramie możecie zobaczyć. Czekamy na Wasze telefony do 17 i jak co dzień o 17.30 poznamy dzisiejszego zwycięzcę. Czy jesteście gotowi na pierwszą podpowiedź? Widzę, że tak, więc podpowiadam. Rozwiązaniem dzisiejszej zagadki jest nazwa jednej z najbardziej prestiżowych nagród dla muzyków. Będzie jeszcze druga i trzecia podpowiedź, ale może już ktoś zgadnie? 2244430. Dodajcie do odpowiedzi również to, za co lubicie Radio Złote Przeboje. Wśród autorów dobrych odpowiedzi wybierzemy ten z najciekawszym uzasadnieniem tego, za co Radio Złote Przeboje lubicie. 2244430. Rozwiązaniem zagadki dzisiaj jest nazwa jednej z najbardziej prestiżowych nagród dla muzyków.

0: Kto zwalcza ból? Kto?
1: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Czaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
7: Piąty Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego już w ten weekend w Ogrodach Przelewice. W programie występy lokalnych artystów, wystawa malarstwa i rzeźb, aleja zachodniopomorskie smaki, stoiska sołectw oraz kół gospodyń wiejskich, a także kiermasz roślinozdobnych. Dla dzieci strefa animacji oraz pokazy Alpak, a w sobotę koncerty. Wystąpią m.in. Queen Kute, After Party i Lemon. Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego 16 i 17 maja w Ogrodach Przelewice.
8: Zapraszam. Olgierd Gyblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Dziś w Wyborczej. Kulturalny rozkład jazdy na wiosnę i początek lata. Wyczekiwane premiery, festiwale i wystawy, na które warto się wybrać. Przewodnik kulturalny dziś w Wyborczej.

Ronan Keating w Radiu Złote Przeboje, jest prawie 13.30. Przed nami wielki przebój, a ciekawostką jest fakt, że ta piosenka nie od razu stała się właśnie przebojem. Najpierw wydana w 1989 roku w październiku jako drugi singiel z albumu, osiągnęła umiarkowany sukces, docierając do 55. miejsca na brytyjskich listach przebojów. I dopiero po ponownym wydaniu w 1990 roku singiel zyskał na popularności i zdobył w końcu upragnione przez Eltona Johna pierwsze miejsce. Sacrifice w Radiu Złote Przyboje.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14:30.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka.

0: dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Już siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
3: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Reklama.

0: Bardzo lubię mówić tę nazwę. Dzień dobry, Jerzy.
1: Dzień dobry.
0: Dasz, pozwolisz?
1: Bardzo ci proszę. Ja nawet bardzo wolę, żebyś ty to zrobiła jednak. Po latach nie nauczyłem się.
0: Myślę, że doskonale to potrafisz, ale ja uwielbiam to mówić. Creedence Clearwater Revival.
1: No to ja może to łatwiejsze mogę?
0: Tak, tytuł?
1: Tak. Have you ever seen...

0: tak cały piątek nieśpiesznie niech toczy się wśród gwiazd lat 80. i 90. i w naszym towarzystwie. Dorota Wardecka już w studiu, czyli wiadomości o 14:00, o czym będziemy mówić.
1: Inflacja przyspieszyła w tamtym miesiącu, takie są dane GUS-u, co najszybciej drożeje. Sprawdzimy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14:00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Reklama. Piątkowe popołudnie z Radiem Złote Przeboje, jest 15 maja. Pora na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
13: Inflacja rośnie, sprawdzamy, co drożeje najszybciej. Ranny w wypadku żużlowiec wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Śniegu w ten weekend można się spodziewać w Tatrach. Drogie paliwa zaczynają się rozlewać po całej gospodarce. Inflacja w kwietniu przyspieszyła do 3,2%, potwierdza Główny Urząd Statystyczny. Gdzie w cenach najbardziej widać skutki wojny na Bliskim Wschodzie? O tym Wojciech Kowalik.
14: Oczywiście w paliwach, które przez drogą ropę są o 60% droższe niż rok temu. I powoli zaczyna się proces przerzucania na nas, konsumentów, wyższych kosztów paliw, ale też surowców i energii, czyli tego, co zdrożało w wyniku wojny na Bliskim Wschodzie. Widać 5-6% podwyżki w cenach usług hoteli, restauracji, wizyt lekarskich, usług transportowych, na przykład taksówek czy wycieczek zagranicznych.
13: Młody żużlowiec, który ucierpiał w dramatycznym wypadku podczas zawodów, wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. 19-letni Patryk Budniak wypadł z toru i uderzył w betonowy mur. Doznał urazu kręgosłupa i wielu złamań, mówi rzeczniczka Wielospecjalistycznego Szpitala w Poznaniu Zuzanna Pankros.
15: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza palcami u nóg.
13: Młody sportowiec wciąż przebywa na oddziale. oddziale intensywnej opieki medycznej. Mimo sprzeciwu prezydenta do ustawy o SAFE będą pieniądze dla policji, Straży Granicznej. Bez ustawy pieniądze z programu mogą pójść tylko na zamówienia związane z armią. Rząd ma jednak sposób, by to ominąć, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
16: Ważna informacja, jak będziemy finansować działania Straży Granicznej, policji czy mobilności militarnej w kolejnych latach, żeby móc zrealizować to wszystko, co było w pierwotnym projekcie i programie SAFE.
13: Na szczegóły mamy poznać dziś po południu. Coraz trudniejsze warunki panują na tatrzańskich szlakach. Po deszczowym piątku szykuje się weekend ze śniegiem, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
17: Niedziela ma się charakteryzować tym, że będzie znaczny spadek temperatury, czyli w górach już spodziewajmy się samych opadów śniegu. Jest bardzo silny wiatr, który na szczytach może osiągać nawet 90-100 km na godzinę.
13: Słychać, że już wieje, do tego i w powiecie tatrzańskim, i w niemal całej Polsce obowiązuje już alert pierwszego stopnia przed burzami.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Rzeszów, Białystok, Przemyśl to te miejsca, gdzie dzisiaj najwyższa temperatura do 21 stopni. Sporo burz może pojawić się w całej Polsce. Wszędzie może przelotnie popadać. Tam, gdzie oddycha piekło. Zabierze nas dzisiaj na pasjonującą wycieczkę Piotrek Jaworski. Program rusz się o 14.30, a gdziekolwiek faktycznie będziecie się dzisiaj ruszać, pamiętajcie, to u mnie największe przeboje lat 80. i 90. Jerzy Telesiński. Dzień dobry.

Urszula. Na swój muzyczny jubileusz 45-lecia rusza w trasę koncertową. Start już na początku czerwca, więc dobrze się rozglądajcie i pamiętajcie, Urszula gra wyłącznie świetne koncerty. Trasa potrwa również w przyszłym roku, więc spokojnie na pewno się załapiecie. A ci panowie swój niedawny okrągły jubileusz świętowali specjalnym okolicznościowym porcelanowym serwisem do herbaty. Pet Shop Boys w radiu Złote Przeboje. Sometimes.

0: to promocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki McTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
8: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
9: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Nowa kuchnia tylko z OBI. Do 19 maja. Zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
11: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
12: O, krążę już 20 minut. No, chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
13: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
12: No właśnie, widzę.
13: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
12: Serio? To czemu ja się tu męczę?
13: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy!
14: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau, żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
15: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszewo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastbau.
16: Piąty Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego już w ten weekend w Ogrodach Przelewice. W programie występy lokalnych artystów, wystawa malarstwa i rzeźb, aleja zachodniopomorskie smaki, stoiska sołectw oraz kół gospodyń wiejskich, a także kiermasz roślinozdobnych. Dla dzieci strefa animacji oraz pokazy alpak. A w sobotę koncerty. Wystąpią m.in. Queen Kute, After Party i Lemon. Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego 16 i 17 maja w Ogrodach Przelewice.
17: Zapraszam. Olgierd Gęblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
18: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
0: Reklama.

0: Fleetwood Mac i Seven Wonders, 7 cudów, których jak się okazuje wcale daleko szukać nie trzeba. Zresztą co wam będę mówił, posłuchajcie naszego redakcyjnego Globetrottera, Piotrek Jaworski.
1: Rusz się z radiem Złote Przeboje.
2: Łemkowie, zamieszkujący dawniej Beskidniski i okolice, twierdzili, że tutaj oddycha piekło. Na szczęście okazało się, że tylko w kilku miejscach, a w ogóle to nie piekło, tylko naturalna atrakcja turystyczna, a nazywa się Mofeta. Słyszeliście o czymś takim?
3: Nie?
2: To ruszamy na południe, do Muszyny. Tak, to tam, gdzie wydobywa się wody mineralne, ale oprócz nich z ziemi wydobywa się coś jeszcze. Samoczynnie. Jeśli ruszycie z Muszyny na Złockie, najlepiej na dwóch kółkach, no bo to rowerowy szlak wód mineralnych, to traficie na największą w Polsce mofetę. Mofety to chłodne wyziewy wulkaniczne, dziury w ziemi, z których wydobywa się głównie dwutlenek węgla. Mofeta, o której opowiadam, znajduje się w dnie bagnistego koryta potoku Złockiego, przez co wydostający się z ziemi gaz okraszony jest różnej wielkości bąblami. Bulgotka, zatopione dychawka, tak nazwano miejsca, w których ziemia widowiskowo pozbywa się gazów w towarzystwie rudego błotka, kisielu albo żelu, zupełnie jakby się przejadła. A na koniec muszę ponarzekać, bo w sumie szkoda, że z mofetów leci do atmosfery dwutlenek węgla, a nie na przykład gaz rozweselający. Ale gaz co prawda cieplarniany, za to zjawisko rozweselające.
1: Rusz się z radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nuda. Nuda. To coś nowego. Motoryzacyjna nuda w Szczecinie właśnie się skończyła, bo jest nowy salon chińskich aut DFSK oraz SWM. Odkryj wygodne 5- i 7-osobowe SUV-y z napędem hybrydowym oraz spalinowym. Także serwis, haki holownicze i akcesoria do samochodów różnych marek. DM Grupa. Salon chińskich marek DFSK oraz SWM. Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery B.

0: robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Znowu lecicie?
12: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze i 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Toni Braxton w Radiu Złote Przeboje, w którym dzisiaj po raz ostatni w tym tygodniu mam dla Was zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak i nasze konkursowe okolicznościowe radio z limitowanej serii. Trzy podpowiedzi i jedno hasło, które wczoraj odgadła nasza słuchaczka.
1: Jesteście moim wsparciem w pogodę i niepogodę. Nagrodę ekstra, ale jeszcze raz mówię. Fajne, że jesteście, uściski dla całej załogi. Niech Wam tak zostanie ten poranny, pozytywny stosunek do życia. Przyda się.
0: Chcecie wygrać? To posłuchajcie drugiej podpowiedzi. Otóż hasło, którego dzisiaj szukamy, ma w nazwie złoto i męskie imię. Dwie dwójki, 4 4 3 0 do 17 czekam, uwaga, na dwie odpowiedzi, na dwa pytania. O co pytamy i za co lubicie Radio Złote Przeboje? Rozwiązanie zagadki o 17:30. 2 2 4 4 3 0.

0: Największe przeboje lat 80. i 90. Niech nam grają przez cały weekend. Krótka przerwa na wiadomości Radia Złote Przeboje o 15.
1: No i mamy kolejne ostrzeżenia przed burzami na dziś, gdzie zagrzmi, a w zasadzie gdzie nie zagrzmi, bo tych regionów jest zdecydowanie mniej. O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.

0: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.

0: masz już Modivo Club Gold?
1: Nie, a warto?
0: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: Reklama.
2: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątek, 15 maja w kalendarzach. Przy mikrofonie Dorota Wardecka. Zapraszam na wiadomości.
3: Epidemia hantawirusa nam nie grozi, uspokajają lekarze. Ruszyły dyskusje nad poprawą bezpieczeństwa dla żużlowców. Kolejne regiony z alertem przed burzami. Nie grozi nam epidemia na miarę koronawirusa. Mowa o hantawirusie, którego zakażenia wykryto u pasażerów statku wycieczkowego. Rejs się zakończył, chorzy z objawami są w szpitalu, zakażeni na kwarantannie. W Argentynie ruszają badania gryzoni i służby chcą ustalić, gdzie dokładnie turyści się zarazili. Lubelski konsultant do spraw chorób zakaźnych dr Sławomir Kiciak uspokaja.
4: Tym zakażeniom sprzyjają specyficzne warunki. To musi być jakieś małe pomieszczenia, gdzie przebywają ze sobą dłużej. Jak wiemy, na statkach może dojść do czegoś takiego. Ten rejs trwa nie tak jak na przykład lot samolotem kilka godzin, tylko trwa to kilka dni najczęściej ten rejs.
3: Rocznie w Polsce na hantawirusa choruje nawet kilkadziesiąt osób. Objawy najczęściej przypominają grypę. Młody żużlowiec, który uległ poważnemu wypadkowi podczas meczu żużlowego w Gnieźnie, został wybudzony ze śpiączki. W tym wypadku ruszyła dyskusja nad zwiększeniem bezpieczeństwa w tym sporcie, mówi prezes Polskiego Związku Motorowego.
5: Ciekawym rozwiązaniem są poduszki powietrzne, takie kamizelki dla zawodników. Kolejne tematy, chociażby związane z jakąś montażem siatek, takie siatki wyłapują zawodników.
3: Kamizelki powietrzne są już testowane. Ponad 100 hektarów lasu objął wielki pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, dogaszany przez tydzień. Teraz przed leśnikami sprzątanie terenu, wywóz spalonych drzew i nowe nasadzenia, mówi Anna Sternik z Lasów Państwowych w Lublinie.
6: Naprawdę będziemy musieli zrobić wszystko, co tylko w naszej mocy, żeby to drewno jak najszybciej uprzątnąć.
7: Najważniejszy jest czas.
6: Tak, jest czas i działania profilaktyczne. To, co się tam zdarzyło, będzie się odbudowała przez kilkadziesiąt lat.
3: W pożarze spłonęły lęgi ptaków i duża populacja drobnej zwierzyny. Większe zwierzęta uciekły, a przyczyny pożaru bada prokuratura.
8: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Kolejne regiony z alertem przed burzami. Ostrzeżenie nie obejmuje jedynie Pomorza Zachodniego oraz województw lubuskiego i dolnośląskiego oraz części Wielkopolski. Reszta kraju z alertem pierwszego stopnia. Europejska Noc Muzeów jutro, a Kraków na nocne zwiedzanie zaprasza dziś. Wśród placówek biorących udział w akcji jest Muzeum na Wawelu.
9: Będziemy mogli pokazać prywatne apartamenty królewskie, ogrody królewskie, ale również wystawę, którą otworzyliśmy, arcydzieła kolekcji Landskoronskich, opowieść o antyku.
3: Mówi profesor Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum na Wawelu. Od przyszłego roku Krakowska Noc Muzeów będzie się odbywać w weekend, tak jak w pozostałych miastach.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Szczecinie?
10: Ula Meszkinis. W środę, 27 maja, w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie odbędzie się koncert Marcina Maseckiego. Pianista, kompozytor i aranżer zaprezentuje materiał z najnowszego albumu Boleros Masecki. Album inspirowany jest muzyką Ameryki Łacińskiej. Tymczasem już jutro w Filharmonii Noc Muzeów. Będzie można zwiedzać budynek za darmo, mówi rzeczniczka placówki Katarzyna Plater-Zyberg.
11: Otworzymy się w Noc Muzeów dla zwiedzających nie jako budynek, ale jako przestrzeń dla sztuki współczesnej. Przygotowujemy przedpremierowy pokaz wystaw w ramach festiwalu Hunting for Painting.
10: Z kolei w Muzeum Tradycji Regionalnych będzie można własnoręcznie wybić kopię szelonga szczecińskiego z XV wieku. Na wystawie Świt Pomorza będzie można zobaczyć m.in. znaleziska z terenu wykopalisk na Łasztowni w miejscu budowy przyszłej siedziby Teatru Współczesnego.
8: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Pogoda.
2: Przelotny deszcz w całej Polsce, ale słońce momentami zza chmur będzie się pojawiać. Mimo tego sporo burz może pojawić się w wielu regionach w Polsce. 21 stopni w okolicach Białegostoku i Rzeszowa. Tu dzisiaj najcieplej. 15.30. O tej porze dokładnie, jak zawsze, pojawi się w studiu Marzena Rogalska. Pogadamy dzisiaj o tym, kto odwiedzi ją jutro w samopołudniu. Uprzedzam, będziecie zaskoczeni. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Zostańcie ze mną na cały piątek.

Bardzo dużo koncertów Various Monks szykuje się w najbliższym czasie w całej Polsce i bardzo dobrze, bo to jest bardzo koncertowa grupa. Jeśli natomiast chodzi o występy na żywo tegoż pana, to Bruce Springsteen, delikatnie mówiąc, lekceważył republikańskiego gubernatora w czasie występu w swoim rodzinnym mieście. Wczoraj Boss zagrał koncert w Barclays Center na Brooklynie w Nowym Jorku i kiedy ruszył w tłum, na jego drodze pojawił się gubernator New Jersey, który chciał sobie przybić piątkę z artystą, ale Springsteen, mówiąc naprawdę oględnie, nie zareagował.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
7: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
8: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
9: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
10: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
9: Takie cuda tam sprzedają?
10: No pewnie. I to nie za miliony.
11: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustowo 51 lub www.kaflando.pl.
12: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
13: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
14: Rondo Hakena, Ustowo 51, www.kaflando.pl.
15: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
16: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600

0: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
1: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
4: Reklama.

0: Solid as Rocky Ashford and Simpson w radiu Złote Przeboje. Taki piękny duet na naszej antenie. Już teraz, ale jutro też fajny duet. Będzie Marzena Rogalska, jedna druga tego duetu, który zapowiadamy na jutro.
1: Będzie to duet Marzena Rogalska i Natalia De Barbaro.
0: Fajnie.
1: Tak, Natalia napisała tak nową książkę Przejścia, Którędy do miłości. I wiesz co, no Jurek, no ja taka jestem, że ja o tej miłości mogę rozprawiać, przyglądać się jej, doświadczać, no cały czas. I jedno z moich ulubionych pytań do moich gości to jest, wiesz, no czym dla ciebie jest miłość? Czy ta definicja miłości zmieniała się w ciągu życia moich gości? Jak oni ją pojmują? I czy ona w ogóle jest definiowalna? Pomyśl sobie, Jurasku, jak twoje życie się zmieniło, odkąd znasz Kicię, swoją ukochaną żonę.
0: Diametralnie.
1: Ty masz w ogóle nowe życie.
0: W ogóle nie pamiętam, jakim ja byłem facetem wtedy. W ogóle nie znałem siebie jako faceta tamtego.
1: No tak. I wiesz, ta miłość to jest siła napędowa całego świata. To nie chodzi tylko o taką miłość romantyczną. Ja już tę książkę przeczytałam, mój drogi. Mogę ci pożyczyć, gdybyś chciał.
0: To ona jest też dla facetów, ta książka? Bo ja
1: dla wszystkich.
0: Dla pań,
1: chociaż oczywiście Natalia jakoś tam dedykuje ją kobietom, zwraca się do kobiet.
0: Proszę jutro posłuchać programu Marzeny Rogalskiej w samopołudnie i niech to się zmienia w dobrą stronę.

0: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Morniny są gorące.
5: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
6: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.

0: gatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
2: Duże weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.

Tłum fanów Kate Bush zgromadzi się znowu w lipcu w kilku miejscach na świecie, m.in. na wybrzeżu Norfolk, żeby odtworzyć teledysk do złotego przeboju Wuthering Heights. Dni wichrowych wzgórz w niedzielę 26 lipca, m.in. w Pavilion, Baystand, w Pier Gardens, w Goldstone. Wydarzenie, które odbywa się w różnych, jak wspomniałem, miejscach na całym świecie, to jest okazja dla fanów, którzy wtedy przebierają się za piosenkarkę, noszą jej charakterystyczny czerwony zwiewny strój i wykonują wszystkie bardzo charakterystyczne wideoklipowe ruchy. Dołączamy?

0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątek. Największe przeboje lat 80. i 90. na horyzoncie oczywiście są przygotowane, ale warto też wiedzieć, czym żyje świat, czym żyje Polska. Wiadomości już za chwilę.
1: Tak jest, na horyzoncie burzowo. W wielu regionach ostrzegaliśmy przed burzami i mamy właśnie informację, że podczas burzy w Tatrach piorun trafił dwie osoby. Więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.00.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt, również 70% taniej. Biedronka.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rosdil Max. Rosdil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rosdil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rosdil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
10: Tu Radio Złote Przeboje. Jest 15 maja, mamy piątek, pora na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
11: Utrudnienia na kolei na Podkarpaciu. Dwie osoby rażone piorunem w Tatrach. Szczątki rosyjskiej rakiety mogą spaść w weekend na Europę, również na Polskę. Utrudnienia na kolei na Podkarpaciu. Wstrzymany został ruch pociągów na odcinku Robczyce-Dębica po śmiertelnym potrąceniu osoby na torach przez pociąg relacji Przemyśl-Poznań. Na miejscu wypadku pracują służby. Utrudnienia w ruchu pociągów mogą potrwać do wieczora. Przewoźnicy organizują komunikację zastępczą. Dwie osoby w szpitalu po porażeniu piorunem w rejonie Giewontu. Jedna z poszkodowanych osób na chwilę straciła przytomność. Jak przekazali toprowcy, w grupie było łącznie 5 turystów, ale trojgu z nich nic się nie stało. Piorun uderzył w rejon Giewontu, gdy turyści schodzili ze szczytu w czasie burzy, a warunki w Tatrach są bardzo trudne i tak będzie w weekend.
12: Będzie niebezpiecznie, będzie słaba widoczność, także odradzamy wszelkich wyjść wyższe partie Tatr.
11: Mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dziś alert przed burzami, w weekend w górach może padać śnieg. Szczątki rosyjskiej rakiety mogą spaść na centralną Europę, w tym także nad Polskę, ostrzega Polska Agencja Kosmiczna. Może się dostać od jutrzejszego poranka aż do niedzielnego popołudnia. Część rakiety nośnej wchodzi właśnie na niską orbitę Ziemi. Szymon Kępka.
13: Obiekt o nazwie Fregat waży około 1 tony i szczątki po wejściu w atmosferę mogą spadać także na teren Polski, szczególnie wschodnich rejonów. O prawdopodobieństwie mówi Rafał Grabiański z portalu Urania.
14: Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski są bardzo małe, no ale nie są zerowe.
13: To, co w tej chwili spada na niską orbitę Ziemi, to górny stopień rakietowy obiektu Fregat. Składa się z segmentów, w których znajdują się paliwo i aparatura sterująca, najczęściej wykonywana z wysoko odpornych stopów metalu. Większość pewnie spłonie w atmosferze, ale pewności, jak ten proces przebiegnie, ostatecznie nie ma.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
11: Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych otwarto dziś w Bydgoszczy. To pierwsza taka jednostka w województwie kujawsko-pomorskim. Specjalista do spraw jakości w placówce Damian Święczkowski przyznaje, że są dziedziny, w których zapotrzebowanie jest duże.
15: No niewątpliwie onkohematologia, tak? Mamy też renesans badań nad chociażby substancjami psychotelicznymi w psychiatrii, psychofarmakologii, medycyna sercowo-naczyniowa. tak, czy nie choroby otyłościowej.
11: W całym kraju takich centrów jest około 30. Telefon stacjonarny można dziś zobaczyć w muzeum. Aparaty telefoniczne z różnych epok, centrale oraz sprzęt telekomunikacyjny będzie do obejrzenia w łącznicy w Lublinie w Noc Muzeów i będzie można cofnąć się do PRL-u.
16: Jako telefonistka pani, o, podnieś mikrotelefon. Sołtys, dzień dobry.
17: Dzień dobry, dzień dobry.
16: Ja poproszę z pierwszym sekretarzem.
17: Proszę bardzo, do pana.
16: Nie, to zaraz wykręcała prąd dzwonienia.
11: A łącznica działa w centrum miasta przy Lubelskim Domu Słów.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Szczecinie?
18: Ula Myszkinis. Zbliża się piąta edycja Festiwalu Tradycji Pomorza Zachodniego w Przelewicach. Będą konkursy i gala sołtysa, ale to nie wszystko, mówi Alicja Cieślik z Urzędu Marszałkowskiego.
19: Na uczestników czekają koncerty zespołów ludowych oraz gwiazd muzyki rozrywkowej, strefy zabaw dla dzieci i bogata oferta wystawców. Nie zabraknie też akcentu prozdrowotnego. W specjalnej strefie będzie można wykonać bezpłatne oznaczenie markerów nowotworowych, które wspierają wczesne wykrywanie chorób.
18: Wszystko to dziać się będzie w ogrodach Przelewice w sobotę i niedzielę. A sobota w Szczecinie to przede wszystkim Europejska Noc Muzeum. W Urzędzie Miasta zobaczymy miejsca na co dzień niedostępne dla mieszkańców od 18 do 21, zwiedzanie sali sesyjnej, bibliotecznej czy ślubów oraz podziemi. Będzie też można wejść do gabinetu prezydenta miasta. Wszystkie oddziały Muzeum Narodowego w Szczecinie będą otwarte dla zwiedzających od 18 do 24.
1: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Pogoda.
10: 21 stopni na Podlasiu i na Podkarpaciu. Białystok i okolice Rzeszowa to dzisiaj najwyższe temperatury. Sporo burz może pojawić się w wielu regionach. W całym kraju będzie przelotnie padać. Weekend przed nami. No to może w końcu uda się wyspać, co? Tymczasem dla tych, którzy nie piją kawy, łykają magnez, a nadal mają kłopot ze snem, będę miał kilka cennych porad o 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Dokładnie 10 lat temu latem panowie z Inner Circle rozbujali fanów na przystanku Woodstock. Może kiedyś jeszcze do nas wpadną, kto wie, kto wie. Tymczasem Beyoncé i Jay-Z, których majątek szacuje się na mniej więcej 2 800 000 000 dolarów, być może wkrótce zamieszkają w Bordeaux we Francji. Według doniesień amerykańska para rozważa zakup okazałego zamku z XVI wieku. 10 sypialni, 8 łazienek. Państwo, którzy wybierają sobie to miejsce na swoją przyszłość, wcześniej planowali przeprowadzkę do Wielkiej Brytanii, ale porzucili te plany, bo w Wielkiej Brytanii jest za duże ryzyko powodzi. No jasne.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już w niedzielę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nuda. Nuda. O, to coś nowego. Motoryzacyjna nuda w Szczecinie właśnie się skończyła, bo jest nowy salon chińskich aut DFSK oraz SWM. Odkryj wygodne 5- i 7-osobowe SUV-y z napędem hybrydowym oraz spalinowym. Także serwis, haki kolownicze i akcesoria do samochodów różnych marek. DM Grupa. Salon chińskich marek DFSK oraz SWM. Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Inwestycja w Szczecinie, o której wszyscy mówią? Osiedle Nowa Przystań, na Kępie Parnickiej przy ulicy Hejki. Lokalizacja tuż przy rzece, kaskadowa architektura nawiązująca do monumentalnych statków i zapierające dech w piersiach widoki z okien. Skorzystaj z promocji. Teraz mieszkania od 10 tysięcy za metr gotowe do odbioru. Zapraszamy na obejrzenie mieszkania pokazowego. Osiedle Nowa Przystań przy ulicy Hejki od pewnego dewelopera Siemaszko. Szczegóły na www.siemaszko.pl.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
12: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
13: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
14: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
15: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
14: Takie cuda tam sprzedają?
15: No pewnie. I to nie za miliony.
16: Kaflando, Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
17: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
18: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
19: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
20: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
21: Jak tak, to Allegro.
22: Reklama.

0: Alko i Radio Złote Przeboje. Wspaniałe na cały dzień. Niektórzy podobno lubią sobie przy nas zasypiać. No i bardzo dobrze, a ja właśnie o spaniu będę teraz mówił.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Próbowałeś wszystkiego, nie pijesz kawy po 16, odkładasz telefon o 18, bierzesz magnes, a sen nie przychodzi. Kiedy człowiek nie śpi przez kilka nocy, wieczorem zaczyna myśleć. Jeśli znowu nie zasnę, no to jak będzie wyglądał mój następny dzień? Będę zmęczony, nie będę miał czasu niczego dokończyć, nie będę mógł się skoncentrować, znowu o czymś zapomnę. I co z tym zrobić? No i właśnie, tu jest pies pogrzebany. Wtedy, kiedy się najbardziej nakręcamy, najtrudniej jest zasnąć. Kluczowa rada. Trzeba radzić sobie z bezsennością już w ciągu dnia. Stres jest podsycany również przez powszechne informacje o tym, że trzeba się wysypiać, że sen jest zdrowy, że nie można spać za krótko. 5 godzin snu to za mało. No i właśnie takie dziwne, nierealne czasem oczekiwania dotyczące dokładnego czasu trwania snu uruchamiają spiralę lęku. Jeśli boicie się, że nie będziecie spać i strach uniemożliwia zasypianie, pora się trochę uspokoić i zrelaksować. Nie przejmować się tak bardzo, wypoczywać już w ciągu dnia, a poza tym organizm to jest naprawdę wspaniałe urządzenie, które świetnie radzi sobie z regeneracją. Spokojnie.
1: Dobrze wie.

0: reklama.
1: Impreza w Ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Morniny są gorące.
13: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
14: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
15: Jeszcze nie śpisz?
16: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
15: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
16: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia

0: pod ręką.
1: Ceny promocyjne mieszkań od 9500 zł za metr i możliwość obejrzenia mieszkania. Więcej na siemaszko.pl.
2: Reklama.
3: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Złote przeboje w drodze.
4: Alerty przed burzami pierwszego stopnia obowiązują praktycznie w całej Polsce. Na burze z silnym wiatrem trzeba uważać praktycznie wszędzie, z wyjątkiem Pomorza Zachodniego, województwa dolnośląskiego i lubuskiego oraz części Wielkopolski. A w Warszawie na trasie S2 utrudnienia między węzłami Puławska a Warszawa Lotnisko, zderzenie dwóch osobówek i utrudnienia na jezdni w stronę Poznania.
3: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl. Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
5: Radio Złote Przeboje.

0: Wiele wspaniałych, śpiewających dam radia Złote Przeboje. Sissy Catch za nami, a przed nami już w niedzielę kolejny program naszej nowej prowadzącej, Beaty Kozidrak. O 17.30 dzisiaj ostatnia szansa na nagrody od Beaty w tym tygodniu, a za nami już dwie podpowiedzi. Jak sobie radzicie?
1: Poprawną odpowiedzią jest hasło Grand Prix.
2: Ta nagroda prestiżowa to Wiktor.
3: Witam, to Anna z Jeleniej Góry. Czy chodzi o nagrodę Grammy?
4: Taką wspaniałą polską nagrodą na festiwalu Popolu jest nasza polska Karolinka.
0: Dziękuję za wszystkie propozycje, dziękuję za wszystkie telefony. Te akurat nie były poprawne, ale to nic nie szkodzi, bo do 17 jeszcze możecie dzwonić. Pora na ostatnią podpowiedź. Beata Kozidrak.
5: To był bardzo wzruszający moment. Dostałam tę nagrodę w 2025 roku i odebrałam z rąk Kasi Nosowskiej.
0: No to 2, 2, 4, 4, 3, 0. Czekam na dwie odpowiedzi. Uwaga! Za co lubisz Radio Złote Przeboje i o co pyta dzisiaj Beata Kozidrak? Finał zabawy o 17.30, zdjęcie z autografem naszej gwiazdy i specjalne pamiątkowe radio czekają. 2, 2, 4, 4, 3, 0.

0: Kiss from a Rose i Seal w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17 tylko sprawdzone wiadomości, a w nich...
1: Sprawdzimy, co będzie się działo z cenami paliw w przyszłym tygodniu. O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz Twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery, w tym cross i romant. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: To nie może być przypadek.
9: Nie! To Kaufland Card Extra!
10: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
2: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątkowe popołudnie, 15 maja w kalendarzach. Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
14: Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa w Lubinie. Kobieta potrącona na A4 w Katowicach próbowała ją przejść pieszo. Łukasz Podolski ma kupić górnika Zabrze. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie na Dolnym Śląsku. 21-letni mężczyzna zastrzelił się podczas interwencji funkcjonariuszy w województwie wielkopolskim, przekazała policja. Sprawca był poszukiwany od środy, gdy w nocy doszło do strzałów. W jednym z bloków zginęły dwie osoby, trzecia trafiła do szpitala. Policja potwierdziła, że 21-latek to poszukiwany od kilku dni domniemany sprawca. 33-letnia kobieta potrącona przez samochód na autostradzie A4 w Katowicach, gdy próbowała przejść przez jezdnię. Z obrażeniami trafiła do szpitala, miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Samochód, który potrącił kobietę, próbował gwałtownie hamować, a w niego z kolei uderzył inny pojazd. Policja będzie prowadzić postępowanie dotyczące spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Umorzono postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycielki z Kielna na Kaszubach. Chodzi o wydarzenia z grudnia 2025 roku. Podczas lekcji w 7 klasie nauczycielka wyrzuciła wtedy do kosza na śmieci element halloweenowego przebrania w kształcie krzyża, użyty wcześniej podczas zabawy przez jedną z uczennic. Miesiąc później dyrektor placówki zdecydował o zawieszeniu kobiety w pełnieniu obowiązków. Nauczycielka tłumaczyła, że była to plastikowa zabawka, a nie element kultu religijnego.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
14: Po weekendzie znów może być drożej. W przyszłym tygodniu prawdopodobne są lekkie podwyżki cen benzyny i oleju napędowego. Tańszy może być za to autogaz, podaje e-petrol.pl. A ceny paliw według prognoz mają wynosić 6,40 za litr 95, 6,99 za benzynę 98, za olej napędowy 6,90, a gaz ma kosztować w przyszłym tygodniu 3,65 zł za litr. Łukasz Podolski ma kupić górnika Zabrze. Miejscy radni mają już dokumentację dotyczącą dotyczącą sprzedaży akcji klubu piłkarskiego, a więcej o tym Grzegorz Kozioł.
15: Zadłużone miasto nie jest w stanie utrzymać klubu, stąd sprzedaż. Firma powiązana z Lukasem Podolskim kupi większościowy pakiet akcji Górnika Zabrze za 4 miliony złotych. Podolski będzie musiał również spłacić wielomilionowe zobowiązania klubu wobec innych podmiotów. Miastu przypadnie złota akcja gwarantująca jedno miejsce w Radzie Nadzorczej. Nowy właściciel nie będzie mógł zmienić nazwy, herbu ani lokalizacji klubu. Lukas Podolski to 130-krotny reprezentant Niemiec i mistrz świata z 2014 roku, a od kilku sezonów zawodnik Górnika Zabrze.
14: W środę podczas specjalnie zwołanej sesji radni mają przyjąć uchwałę dającą zielone światło na tę transakcję.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Polska burzowa i to cała Polska. Sporo słońca momentami, jednak będzie z tych chmur wyglądać. Najcieplej dzisiaj na wschodzie, nawet 21 stopni. No to już za chwilę w Radiu Złote Przeboje. Ostatnie w tym tygodniu nagrody, w związku z tym, że swój program na naszej antenie ma Beata Kozidrak. Kiedy można jej posłuchać, co jest do wygrania, to wszystko czeka na was na złoteprzeboje.pl. A ja kłaniam się nisko. Jerzy Telesiński, dzień dobry w piątek.

Co robi Williams? Robbie Williams oficjalnie dołącza do składu drugiej edycji Bittersweet Festiwalu. No i zaśpiewam na żywo już 15 sierpnia w Poznaniu na Cytadeli. Do tego czasu ja wręczę wam całe mnóstwo nagród w naszej zabawie z Beatą Kozidrak. Już w niedzielę jej kolejny autorski program na naszej antenie w samo południe. A za chwilę zdjęcie z autografem gwiazdy i nasze kolekcjonerskie wspaniałe radio ze ściśle limitowanej edycji.

That's a man.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: O, krążę już 20 minut. Chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
4: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
3: No właśnie, widzę.
4: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
3: Serio? To czemu ja się tu męczę?
4: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: A, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...

0: Electric Light Orchestra, Last Train to London. Wsiadamy do pociągu i ruszamy do Trzebiatowa. Z Trzebiatowa jest nasz słuchacz Mateusz. Witam cię serdecznie, cześć.
1: Witam.
0: Twój pies też słucha Radia Złote Przeboje?
1: Oczywiście, razem słuchamy. Zawsze jak idziemy na spacer, to Weedy ze mną słucha.
0: Widzę, że ma taki, wiesz, ogonek jak antenkę i ogonek się kręci, czyli dobrze grają w Radiu Złote Przeboje.
1: Patrzy na mnie teraz, słucha pana.
0: To będziecie się musieli podzielić nagrodami, jeśli dobrze mi odpowiesz. Na szczęście nagrody są dwie. Do wygrania jest takie tradycyjne radio do słuchania największych przebojów lat 80. i 90. No i autograf Beaty Kozidrak.
1: Uwielbiam. Pani Beata jest the best.
0: To te nagrody dla was za odpowiedź na pytanie, jakież to jest to dzisiejsze hasło.
1: Złoty Fryderyk.
0: No i gratuluję serdecznie i wszyscy merdają ogonkami. Ostatnie w tym tygodniu nagrody, Mateusz, zgarniasz od tak.
1: Bardzo dziękuję, cieszę się niezmiernie.
0: Ja też ci dziękuję i mam nadzieję, że razem ze swoim ukochanym psem już w najbliższą niedzielę słuchać będziecie programu Beaty Kozidrak na naszej antenie.
1: To obowiązkowo, na pewno.
0: No, ja myślę. Dobrego weekendu.
1: Dobrego weekendu, pa, pa.
0: No was też zachęcam do tego, żeby po pierwsze słuchać Beaty Kozidrak na naszej antenie i żeby już od poniedziałku znowu grać. Przecież tych nagród to mamy tutaj tyle, że ho, ho.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już w niedzielę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
10: Nowa kuchnia tylko z OBI. Do 19 maja zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
11: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Masz już Modivo Club Gold?
13: Nie. A warto?
12: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
13: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
12: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
13: Brzmi super. No to jak dołączyć?
12: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
14: Na północy Szczecina, na zielonym Warszewie, na osiedlu firmy Fastbau, żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
12: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszewo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastbau.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
18: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
0: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
19: Dziś burzowo prawie w całej Polsce, z wyjątkiem Pomorza Zachodniego, województwa lubuskiego, Dolnego Śląska i części Wielkopolski. W weekend na zachodzie ma się rozpogodzić, a w centrum i na wschodzie znowu burze i możliwy przelotny deszcz. Na S7 między węzłami Warszawa-Białobrzegi w pobliżu Grójca kolizja trzechosobówek i utrudnienia w stronę Krakowa, a na S2 między węzłami Patriotów a Wilanów kolizja dwuchosobówek i zablokowany pas w stronę Otwocka.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: Vanessa Paradis, Żele Taxi, Radio Złote Przeboje w piątek, więc cokolwiek powie teraz Tomek Brel, i tak będziecie zadowoleni, bo jest piątek. Ale Tomek Brel też ma dla was dobre wiadomości. Witam cię serdecznie.
1: Witajcie, witajcie. Słuchajcie, po godzinie 18 sprawdzimy, jak inwestują gwiazdy, czyli jak kupują nieruchomości i jakie to są nieruchomości i dlaczego to jest czasami kompletny przypadek. Wszystko brzmi tajemniczo, ale obiecuję, wyjaśni się po 18.

0: Powiem szczerze, czasami mam wrażenie, że niektóre kawałki po prostu się nie starzeją. I to był jeden z nich. Edyta Górniak, Jestem kobietą. Piątkowy wieczór przed nami, za chwilę zaczynamy całą muzykę. Wcześniej sprawdzimy pogodę, o 18:00 też wiadomości sportowe.
1: Radio Złote Przeboje. Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: nuda. To coś nowego. Motoryzacyjna nuda w Szczecinie właśnie się skończyła, bo jest nowy salon chińskich aut DFSK oraz SWM. Odkryj wygodne 5- i 7-osobowe SUV-y z napędem hybrydowym oraz spalinowym. Także serwis, haki kolownicze i akcesoria do samochodów różnych marek. DM Grupa. Salon chińskich marek DFSK oraz SWM. Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Piąty Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego już w ten weekend w Ogrodach Przelewice. W programie występy lokalnych artystów, wystawa malarstwa i rzeźb, aleja zachodniopomorskie smaki, stoiska sołectw oraz kół gospodyń wiejskich, a także kiermasz roślinozdobnych. Dla dzieci strefa animacji oraz pokazy alpak. A w sobotę koncerty. Wystąpią m.in. Queen Kute, After Party i Lemon. Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego. 16 i 17 maja w Ogrodach Przelewice.
8: Zapraszam. Olgierd Gblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
9: Nowa kuchnia tylko z OBI. Do 19 maja zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
10: Reklama.
11: 18 właśnie minęła, w Radiu Złote Przeboje piątkowy wieczór. Za chwilę sprawdzimy pogodę, no a teraz czas na wiadomości sportowe.
12: Sport w 30 sekund.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam. Przyszłość Roberta Lewandowskiego rozstrzygnie się w najbliższych dniach, tak przynajmniej twierdzą hiszpańskie media. Kataloński dziennik Sport napisał, że Polak jest o krok od ogłoszenia odejścia z FC Barcelony. W niedzielę pewna tytułu Barca rozegra ostatnie spotkanie w La Liga przeciwko Betisowi. Lewandowski może przenieść się do Stanów Zjednoczonych lub Arabii Saudyjskiej. Duńczyk Jonas Winigo wygrał 7 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia z formy na górę Blockhaus w Apeninach. Różową koszulkę lidera zachował Portugalczyk Afonso Eulalio.
11: Pogoda. Jutro najładniej będzie na północnym zachodzie, poza tym niestety zdecydowanie więcej chmur, mogą pojawić się opady deszczu, a nawet lokalnie burze. Z temperaturami no też nie najlepiej, od 14 stopni na zachodzie do 20 na wschodzie. W niedzielę burzowo w pasie od Białegostoku przez Lublin aż po Tarnów i Rzeszów. No a my zaczynamy piątkowy najlepszy z możliwych wieczór. Przed nami między innymi Eros Ramazzotti. Przy okazji pewnie przypomnimy sobie, co też działo się na jego koncercie, na którym bawiliśmy się doskonale. W planach też George Michael, a teraz zespół, który był pomyślany jako druga ABBA, ale na planowaniu chyba się skończyło. ABBA jest jedna, jedyna i niepowtarzalna. Zespół Ace of Base.

Eros Ramazzotti w Radiu Złote Przeboje. No podejrzewam, że jego koncert będziemy długo wspominać. Koncert w Krakowie, na którym bawiliśmy się doskonale. No i mogę obiecać, że to na pewno nie ostatni koncert, na którym jesteśmy obecni i na który was gorąco zapraszamy. Kilka koncertowych, niezwykłych historii też dzisiaj w piątkowy wieczór pojawi się w programie Cała Muzyka. No i oczywiście, jak to zwykle bywa, poplotkujemy sobie z gwiazdami. Pojawi się też nasz stały cykl pod tytułem Finansowe Niedyskrecje. A, i dzisiaj też bardzo dobre wiadomości dla fanów Beaty Kozidrak. Mogę chyba powiedzieć naszej nowej redakcyjnej koleżanki. Muzyczne plany na piątek dopisują. Za chwilę Bonnie M i pieśń o naszej ulubionej porze roku, czyli o wakacjach. Teraz Ryszard Rynkowski w Radiu Złote Przeboje.

0: To jest bez wątpienia nasza ulubiona pora roku, czyli wakacje Holiday i zespół Bonnie M w Radiu Złote Przeboje. Jeżeli chodzi o sprawy wakacyjne, no to z wieloma gwiazdami na ten temat rozmawialiśmy. Pamiętam, jak to Norbi przestrzegał przed tym, co nas może spotkać w dalekich krajach, czyli jak nie dać się oszukać.
1: Powiem wam, jak byłem na Jamajce na przykład, to był tam codziennie koleś w tej wodzie, miał piankę wprawdzie, siedział 5 godzin w wodzie i udawał, że znajduje muszle. I wołał turystów: ej, zobacz, co złowiłem. Turyści podchodzili, Amerykanie, oni wiesz, naiwni. No i sprzedawał mi to po 50 dolarów. On ich nie łowił, tylko je miał ze sobą po prostu i udawał, wiesz. To jest patent.
0: No, z drugiej strony to w wielu polskich kurortach, na przykład na południu, no to nie takie rzeczy się zdarzają, prawda? Bez nazw. George Michael teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Christopher Cross, a wcześniej George Michael w Radiu Złote Przeboje. Pamiętam, jak to George Michael kiedyś w jednym z wywiadów opowiadał, że miał psa, który uwielbiał słuchać swojego pana w radiu. Kiedy George Michael koncertował za granicą, pies zostawał w urodziny, no i faktycznie siadał przed radiem i słuchał piosenek zespołu Wham. Za chwilę Anita Lipnicka, z którą słówko zamienimy, w planach też Paul McCartney i Michael Jackson i pewna niezwykła historia z nimi związana.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością, wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Ach, co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres Meliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
13: Oszczędzam.
12: O, a ile?
13: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.

0: reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
2: Jeśli zobaczycie czarne chmury, to znaczy, że nadchodzi burza. Burz spodziewamy się dziś z silnym wiatrem i ulewami praktycznie w całej Polsce. Weekend też będzie burzowy, przede wszystkim w centrum i na wschodzie. Na zachodzie więcej rozpogodzeń. Z utrudnieniami muszą się liczyć dziś kierowcy w Warszawie. Dziś i jutro na Stadionie Narodowym występ rapera Maty i utrudnienia na Saskiej Kępie do 20.
1: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: Zespół Pet Shop Boys w piątkowy wieczór. Za chwilę Anita Lipnicka, która jak pamiętamy doskonale przed laty śpiewała w zespole Various Monks. No i mimo, że z zespołu Various Monks dawno odeszła, to nie ma problemu z odpowiadaniem na pytanie, na czym polegał fenomen tego zespołu.
1: Na pewno Roberta talent jest tutaj bardzo duży, tak? On nie tylko jego talent kompozytorski, ja mówię teraz właśnie o, myśmy się rozminęli, tak? Ja zaczęłam chcieć robić innego rodzaju rzeczy, ale nigdy nie można zaprzeczyć, że on jest bardzo utalentowanym człowiekiem. Oprócz tego, że dobre kompozycje tworzył i tworzy, to miał świetną rękę do tego zespołu.
0: No to w takim razie posłuchajmy Anity Lipnickiej solowo już teraz, a za chwilę Paul McCartney i Michael Jackson i historia pewnego teledysku, który z pewnością zmienił życie Michaela Jacksona.

0: Paul McCartney i Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. No z pewnością duet wszechczasów. Ale znalazłem bardzo ciekawą historię związaną z teledyskiem do tej piosenki. Otóż według Latoi Jackson podczas kręcenia wideo McCartneyowie przebywali w posiadłości o nazwie Sycamore Valley Ranch, 5 mil od miasta Los Olivos w Kalifornii. Michael Jackson odwiedził ich i wyraził zainteresowanie zakupem nieruchomości. W 1988 roku zrobił to, zmieniając nazwę na Neverland Ranch. No i jak to przypadek, prawda, rządzi czasami naszym życiem. Piątkowy wieczór w planach na dzisiaj mam dla was jeszcze m.in. zespół Lady Punk i Zostawcie Titanica. Piosenka z bardzo niezwykłą historią, którą to historię opowiadał mi Janusz Panasewicz. Historia związana jest oczywiście z autorem tekstu Titanica, czyli Grzegorzem Ciechowskim.
1: Niesamowitą jakby rzeczą w tym wszystkim jest to, że on jakby przewidział, kiedy ukazał się film Camerona Titanic, mnóstwo ludzi do mnie dzwoniło. Słuchaj, a co to jak ten Grzegorz? Znanych bardzo ludzi, którzy mówią, on przewidział, przecież on w tej piosence, o czym wy śpiewacie, to jest cały scenariusz Camerona. Ja mówię, no tak, bo historia jakieś tam, wiadomo, że orkiestra, że to pewne rzeczy są faktami, tu nie ma co owijać w bawełnę. Natomiast połączenie tego, znalezienie pomysłu, żeby rockową piosenkę zaśpiewać o tym...
0: No i tak było. Dobrze, Lady Punk za kilka minut w Radiu Złote Przeboje. A teraz przeniesiemy się do krainy muzycznej łagodności. Mariah Carey.

0: Vox w Radiu Złote Przeboje. Coś mi się wydaje, że już za kilkanaście minut wkroczymy w naszą piątkową strefę gier i zabaw. Jak bawią się gwiazdy przy okazji weekendu? No to za chwilę sprawdzimy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
5: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie byłaby z siebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
12: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
11: Takie cuda tam sprzedają?
12: No pewnie. I to nie za miliony.
13: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
14: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
15: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
16: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
17: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
19: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
18: TravistoFast i Travisto.
19: Aflofarm.
20: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
21: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
22: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
23: Jeszcze nie śpisz?
24: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
23: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
24: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
25: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
26: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
2: Piątkowy wieczór przed nami, właśnie minęła 19. Za chwilę słówko o pogodzie na weekend, no a teraz czas na wiadomości sportowe.
1: Sport w 30 sekund.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam. Rosyjscy i białoruscy zapaśnicy będą mogli startować pod swoimi flagami. Tak zdecydowała dziś Międzynarodowa Federacja Zapaśnicza, precyzując, że w przypadku zwycięstw sportowcy z tych krajów wysłuchają też swoich hymnów. Decyzja ta jest częściowo następstwem zalecenia MKOL-u, który w ubiegłym tygodniu zarekomendował zniesienie wszystkich ograniczeń dla białoruskich sportowców startujących w zawodach międzynarodowych i tym samym otworzył im drogę do pełnego powrotu na Igrzyska Olimpijskie. Apoloniusz Steiner jest jedynym kandydatem na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, ogłosiła federacja. Wybory 13 czerwca.
4: Pogoda.
5: Jutro najładniej będzie na północnym zachodzie, poza tym niestety zdecydowanie więcej chmur, mogą pojawić się opady deszczu, a nawet lokalnie burze. Z temperaturami no też nie najlepiej, od 14 stopni na zachodzie do 20 na wschodzie. W niedzielę burzowo w pasie od Białegostoku przez Lublin aż po Tarnów i Rzeszów. 19 już za nami, a przed nami piątkowy wieczór, który powoli nabiera rumieńców. Jak gwiazdy spędzają piątkowe wolne wieczory? Kilka niezwykłych plotek z tym związanych na pewno będę dzisiaj dla Was wieczorową porą miał w Radiu Złote Przeboje. Tomek Bryl, witajcie gorąco, zapraszam. Za chwilę Sandra, a teraz muzycznie, pięknie, filmowo, Żanet.

Dream on a Star w Radiu Złote Przeboje. No i takich kawałków w piątkowy wieczór na pewno nam nie zabraknie. A propos gwiazd, no to moi drodzy, zbliża się kolejny niezwykły weekend. Przy okazji przypominam, w niedzielę po 12 spotkanie z Beatą Kozidrak, czyli, no mogę chyba tak powiedzieć, naszą redakcyjną koleżanką. No i oczywiście codziennie w Radiu Złote Przeboje o 12.30 możecie usłyszeć niezwykłe opowieści Beaty Kozidrak. Historię największych przebojów lat 80. i 90. przebojów zespołu Baim i tych solowych Beaty Kozidrak. Póki co piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje, za chwilę Sandra, teraz Kasia Kowalska.

0: Ależ pięknie. Sandra i Maria Magdalena w Radiu Złote Przywoje. Kiedyś pamiętam, z Sandrą rozmawialiśmy na temat tego, jak spędza czas, kiedy ma nieco więcej wolnego. No i Sandra opowiedziała mi niezwykłą historię.
1: Uwielbiam spotykać się z przyjaciółmi i kosztować różnych win. Mamy taką grę, zabawę. Zrywamy etykietki z butelek i zgadujemy, z jakiego państwa pochodzi i jaki to rocznik.
0: To w cyklu gry i zabawy gwiazd. Podejrzewam tak swoją drogą, że być może niektórzy z nas też się w to bawili. Dire Straits, teraz w Radiu Złote Przeboje i Walk of Life.

Gypsy Kings. No i takich energetycznych kawałków na pewno nie zabraknie dzisiaj w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Piątkowy wieczór, czyli, no jakżeby inaczej, wieczór najlepszy z możliwych.

0: Jeszcze nie śpisz?
1: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
0: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rosdil Max. Rosdil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
2: Rosdil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rosdil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
5: Rozumiem, nie jesteś z tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
6: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Na północy Szczecina, na zielonym Warszewie, na osiedlu firmy Fastbau, żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
10: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszewo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastbau.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.

Takie Złote Przeboje, no to możecie usłyszeć tylko w jednym miejscu, tylko u nas w Radiu Złote Przeboje. Największe hity lat 80. i 90. No dobrze, teraz przeniesiemy się do lat 80. Nick Kershaw za moment zaśpiewa. Sprawdzałem niedawno, co u niego słychać, no i bardzo mnie ucieszyła wiadomość, że w dalszym ciągu jest koncertowo aktywny. Choćby w maju jeszcze dwa koncerty w Wielkiej Brytanii, a potem czerwiec. Czy Nick Kershaw przyjedzie do nas? No miejmy nadzieję, że prędzej czy później w jego terminarzu koncertowym Polska się pojawi. A skoro o koncertach mowa, to za kilka minut obiecane niezwykłe historie koncertowe, czyli dowody na to, że rzeczywistość bywa nieprzewidywalna.

0: Jamiroquai w Radiu Złote przywoje pięknie. No a ja obiecałem, że dzisiaj w piątkowy wieczór pojawią się niezwykłe koncertowe historie, czyli dowody na to, że rzeczywistość bywa nieprzewidywalna, jeżeli chodzi o granie na żywo. Jedną z najbardziej niezwykłych historii na temat tego, co działo się na koncertach przed laty, opowiadał mi jakiś czas temu Janusz Panasewicz. Historia, którą można by określić w skrócie mianem kontrolowanej demolki.
1: Pamiętam doskonale koncert w Siedlcach w Domu Kultury. Kiedy przyjechaliśmy do tego Domu Kultury i podszedł do nas dyrektor Domu Kultury, ja to pamiętam takie szczegóły, podszedł do dyrektor Domu Kultury, mówi: no świetnie, świetnie, że was zaprosiłem, wiecie, nie wiem co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali, no to fajnie i tyle. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi, nie zostało z tego Domu Kultury nic. Po prostu z sali, z Domu Kultury zginęły, po prostu wszystkie ławki były jak zapałki, połamane, zniszczone, totalnie cała sala. I mówimy, no i co w tym takiego wesołego? A dyrektor mówi, właśnie 30 razy pisałem do władz miasta, żeby zrobili remont, więc straszyłem ich, zaproszę Lady Punk, no to se zapraszaj, zaproszę Lady Punk, nie chcieli mu remontować, to wszystko było bardzo zaniedbane, więc zaprosił Lady Punk i remont miał jakby za free.
0: No i wypada się chyba cieszyć, że rzeczywistość wokół nas jednak odrobinę się zmieniła. Piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje, teraz Martika.

Tylko u nas, tylko w Radiu Złote Przeboje, największe hity lat 80. i 90. Fiction Factory, absolutnie pięknie. Za chwilę strefa gości, dzisiaj trudne pytania do Grzegorza Skawińskiego. Czy zdarza mu się kłócić z Waldemarem Tkaczykiem? Czy panowie miewają tak zwane ciche dni? O tym między innymi za chwilę porozmawiamy.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1+1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
5: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: A ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
10: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: Reklama.
12: Wygląda na to, że piątkowy wieczór pięknie zaczyna nam się rozkręcać. Oczywiście pojawią się goście. Dzisiaj artysta, który na muzycznej scenie jest od czasów niepamiętnych. Swojego kolegę z zespołu Waldemara Tkaczyka spotkał na szkolnym korytarzu. No i grają do dzisiaj, co jest o tyle niezwykłe, że owo spotkanie nastąpiło pod koniec lat 60. Grzegorz Skawiński dzisiaj w piątkowy wieczór w programie Cała Muzyka.

0: Przed nami piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje, jak zwykle pełen plotek. Dzisiaj Grzegorz Skawiński, zespół Kombi. Pamiętam, z wieloma gwiazdami poruszaliśmy temat lekcji muzyki w szkole, no i często okazywało się, że gwiazdy, które obecnie śpiewają, absolutnie z muzyką sobie nie radziły przed laty. Na przykład Rod Stewart uciekał z lekcji muzyki. Zapytałem też Grzegorza Skawińskiego, jak sobie w szkole radził?
1: Paradoksalnie dokładnie tak samo. W ogólniaku, w szkole podstawowej nie mieliśmy tego wyboru, zresztą te lekcje nie stały na zbyt wysokim poziomie. Pamiętam, że przypadkowi nauczyciele uczyli nas czegokolwiek. No ale w szkole średniej z kolei, mając do wyboru albo zajęcia plastyczne, albo muzykę, oczywiście wybrałem, co? Zajęcia plastyczne. Właśnie. I bardzo dobrze zrobiłem, no bo też no, mogę to dzisiaj powiedzieć, że te zajęcia muzyczne, te szkolne wtedy nie stały na jakimś specjalnie wysokim poziomie, a przede wszystkim działo się na nich absolutnie to, co mnie kompletnie nie interesowało. Nie interesowało mnie śpiewanie jakichś tam w jakichś chórkach szkolnych, innych takich historiach. Interesowała mnie już wtedy muzyka rockowa. Jimi Hendrix, Deep Purple, Led Zeppelin, Cream. No, mnóstwo różnych rzeczy interesowało mnie, ale na pewno nie śpiewanie jakichś tam pioseneczek ze śpiewnika szkolnego.
0: Grzegorz Skawiński, który jest na muzycznej scenie już od kilku dekad, no i dlatego zapewne ma w zanadrzu mnóstwo anegdot związanych również z fanami.
1: Mam i to nie jedną. Nie? Raz usłyszałem na swój temat: patrz, to ten hołdys z Manamu. I to jest nic nie kłamie, mówię tak, jak było. I raz jeszcze pomylono mnie z kim innym, gdzieś tam w markecie, i podchodzi do mnie pani taka tam: proszę pana, czy pan jest znanym piosenkarzem? No więc już nie wiem, co odpowiedzieć w ogóle. Jak odpowiem, że tak, to wyjdę po prostu na megalomana albo kogoś w tym stylu, na bufona jakiegoś, nie? Więc tam no bo ten, bo to może pan zaczeka chwileczkę, ja zawołam męża, bo się z mężem o coś założyłam. No i wraca z tym mężem i mówi: widzisz, mówiłam ci, że to Leroy, nie?
0: Grzegorz Skawiński, zespół Kombi. No, dzisiaj wieczorem na pewno odrobinę sobie poplotkujemy. Zostańcie z nami.

0: Piątkowy wieczór, wieczór plotek. Dzisiaj Grzegorz Skawiński w roli głównej, zespół Kombi. Pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy na temat jego wyjazdu za ocean. Rzecz działa się dawno, dawno temu, bo jeszcze w latach 80.
1: To była jakaś bajka generalnie, choć oczywiście i tak trzeba było ten wizerunek Stanów Zjednoczonych troszkę też wyprostować, bo nie wszystko jest tam takie kolorowe i barwne i bajkowe, jak się wydaje. No ale generalnie to był jednak, przeżyłem kulturowy przede wszystkim szok, no i niesamowitą przygodę, tym bardziej, że pierwszy nasz wyjazd trwał prawie pół roku, byliśmy za wielką wodą. Tak się złożyło, że graliśmy i trasę, później graliśmy w różnych klubach polonijnych i się to jakoś tak wyciągnęło. Także mogliśmy od razu taką sporą dawkę tego zachodu tak zwanego dostać w ogóle gdzieś tam. No, na pewno było to szokujące. Pamiętam, że przede wszystkim była wtedy ogromna różnica. Te pieniądze, które tam zarobiliśmy, pozwoliły mi na to, żeby, nie wiem, wykończyć, umeblować mieszkanie, które wtedy gdzieś tam kupiłem. Pamiętam, że sobie kupiłem telewizor Sony wtedy. To był ogromny luksus w ogóle, niesamowity. I parę jeszcze jakichś tam drobiazgów. Oczywiście wiadomo, gitary, instrumenty. No, ale przede wszystkim to najważniejszą rzeczą było dla mnie osobiście to, że zetknąłem się jednak tam z muzykami, z muzyką, która tam była, że tak powiem, na wyciągnięcie ręki. To zmieniło kompletnie moje podejście w ogóle do muzyki, szczególnie do grania na gitarze, nie? Więc sporo się dowiedziałem, no i zacząłem w tym kierunku gdzieś tam dążyć i właściwie od tego momentu zaczął się jakiś pomysł na tak zwaną karierę solową wtedy. Niedługo potem opuściliśmy Kombi przez jedno imię, ja i Waldek, żeby grać generalnie troszkę inną, mocniejszą muzykę. A to się zaczęło właśnie wtedy w Ameryce, gdzieś ta nasza rebelia.
0: Grzegorz Skawiński, zespół Kombi. Dzisiaj odrobinę sobie poplotkujemy. Za chwilę zaczną się trudne pytania.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są co

0: Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
0: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
1: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
0: O, pyszna zapiekanka.
1: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
0: To rozumiem.
1: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.

wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr.

0: Główny Grzegorz Skawiński, to z nim sobie plotkujemy. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy o tym, czy jeżdżą razem z Waldemarem Tkaczykiem na wakacje, czy raczej muszą od siebie odpocząć.
1: Zdarza się, że bywaliśmy czasem, ale staram się, żeby jednak gdzieś psychicznie jednak czasem troszkę odpocząć od siebie, to i jemu, i mnie to dobrze robi.
0: Grzegorz Skawiński, zespół Kombi. Rozmawialiśmy kiedyś o pieniądzach. Czy pamięta, na co wydał te pierwsze zarobione na muzyce?
1: Nie pamiętam. Na orężadę albo na piwo. Chyba raczej na to drugie, bo pierwsze zarobione jakieś pieniądze to były właśnie tam, dostaliśmy za studniówkę jakąś pieniądze w zespole Kameleon, z którym debiutowaliśmy właśnie jeszcze w Mławie z Waldkiem Tkaczykiem i z innymi kolegami tam naszymi z Mławy, z którymi wówczas graliśmy. Dokładnie nie pamiętam, zresztą były to takie pieniądze, że można było tak naprawdę kupić pewnie jedno albo dwa piwa, albo kilka lizaków. No. Nie można było nawet pójść wtedy chyba, myślę, na hamburgera, bo ich wtedy nie było. Nie sprzedawali. A mówiąc zupełnie poważnie, niezbyt dokładnie pamiętam. To zresztą nie była duża kasa, tak jak wspomniałem. Nawet gdybym mógł powiedzieć, co to było, to pewnie to pewno nic specjalnie ważnego. Ale jak się znam na sobie, to na pewno nie wydałem tego na głupoty, tylko kupiłem sobie jakieś struny do gitary albo coś w ogóle. Na pewno tak było.
0: Grzegorz Skawiński dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, Wieczór Plotek. No, coś mi się wydaje, że dopiero się rozkręcamy. Zostańcie z nami.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
10: Reklama.
11: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
12: Słuchacie specjalnego, bo weekendowego wydania programu Cała muzyka w radiu Złote Przeboje, w którym to programie prezentujemy Wam najciekawsze fragmenty wywiadów z całego tygodnia. To teraz pora na spotkanie z niezwykłą gwiazdą, której tak naprawdę kariera muzyczna rozpoczęła się od piosenki Dziewczyna Szamana. Zapraszam na spotkanie z Justyną Staczkowską i najciekawszymi fragmentami z jej dotychczasowej muzycznej kariery.
11: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje. Pewnego razu w muzyce.
13: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce jedna z najzdolniejszych i najbardziej wszechstronnych polskich wokalistek. Justyna Staczkowska.
14: Dam ci usta za twe usta, dam ci oczy za twe oczy, oddam dotyk za twój dotyk, oj kochany.
13: Mimo że w bardziej lub mniej oficjalnych biografiach Justyny Staczkowskiej znaleźć można informację, że talent do muzyki wykazywała od dziecka, no to pewną niespodzianką może być informacja, ile owo dziecko miało lat, kiedy wszyscy się o tym przekonali.
15: Oj, to było bardzo dawno temu, tak, ale na początku, to znaczy na początku, to był śpiew tak naprawdę, bo kiedy miałam 3 lata, tata mi opowiadał, że zaśpiewałam O sole mio, którego nauczyłam się podczas prób chórzysty w naszym domu, bo on się uczył tego swojego solo na koncerty, a ja byłam maleńka, chowałam się pod fortepian, ponoć nikt mnie wtedy nie zauważył i się uczyłam razem z nim. I któregoś dnia po prostu wstałam rano i zaśpiewałam tę piosenkę i tata był w szoku. I mówił, myślał, że to jest w radio, ale coś mu jakoś tak tylko sam głos w radio. To się Danusia, podgłoś to radio, kto to śpiewa? A ona mówi, a to Justynka śpiewa. No i tata był bardzo zachwycony tym, że jego taka maleńka córeczka śpiewa taką piosenkę. I od tej pory jak jeździliśmy na rodzinne koncerty, a zaczęliśmy od słynnych wtedy, w tamtych czasach, spotkaniach muzykujących rodzin we Wrocławiu, prowadzonych jeszcze przez panią Bożenę Walter. I to był wielki taki co roku spotkania muzykujących rodzin różnych z całej Polski. To było emitowane przez telewizję, radio, to było wielkie coś takiego w tamtych czasach. No, żałuję, że nie zachowały się taśmy, szukałam ich w telewizji, chciałam bardzo zobaczyć, jak to śpiewa, mając te 3 lata. No ale niestety te taśmy zostały już ponagrywane po kilka razy. No w każdym razie tak to się zaczęło. Potem oczywiście jako mała dziewczynka miałam chyba ponad 5 lat. Tata zaprowadził mnie do szkoły muzycznej i powiedział, żebym sobie wybrała instrument, na którym chcę grać. No i zaprowadził mnie na lekcje akordeonu, fortepianu, skrzypiec. Ja sobie wybrałam skrzypce. Nie wiem z jakiego powodu, bo... Nie wiem, po prostu wybrałam skrzypce i już zaczęłam uczyć się na skrzypcach w wieku tam niecałych 6 lat.
13: Justyna Staczkowska w połowie lat 90. wzięła udział w przesłuchaniach do programu Szansa na sukces. Po nieudanym występie z piosenką Nie przynoś mi kwiatów dziewczyno w odcinku z utworami zespołu Trubadurzy otrzymała propozycję ponownego startu w konkursie, tym razem w odcinku z przebojami grupy Manam, w którym zwyciężyła dzięki wykonaniu tej piosenki.

Wiesz, miałam to szczęście, że wtedy były tylko dwa programy telewizyjne, Jedynka lub Dwójka. I ja występowałam w Dwójce. I jeśli ktoś nie oglądał w tym czasie Jedynki, to oglądał Dwójkę, więc pewnie połowa Polski akurat widziała szansę na sukces w tym czasie. Rzeczywiście po zaśpiewaniu tego boskiego Buenos, kiedy wygrałam szansę na sukces, miałam prawo wystąpić w Opolu, bo tak była telewizja polska umówiona z tym festiwalem. Ale nikt nie wierzył w to, że tam wystąpię, ponieważ to było zaledwie kilka dni na to, żeby stworzyć piosenkę premierową i wystąpić tam.

Nikt to nie wierzył, ale zgłosiłam się po pomoc do swoich starych przyjaciół, z którymi właśnie spotykaliśmy się na spotkaniach muzykujących rodzin we Wrocławiu, czyli braci Pospieszalskich. I oni razem z Wojciechem Waglewskim napisali dla mnie piosenkę Moja intymność, która była idealnie pode mnie skrojona, bo o takiej piosence marzyłam, o taką prosiłam. I ta piosenka wygrała Opole, co było dla mnie prawdziwym szokiem, że taka piosenka wygrała ten festiwal. Niemniej jednak byłam nieprawdopodobnie szczęśliwa, że to się wydarzyło w moim życiu i było naprawdę super. No i kiedy wyczytali już te trzy pierwsze nagrody i to Grand Prix festiwalu, czyli ta najważniejsza nagroda, Karolinka wtedy to była, zresztą do dziś jest, i pani Irena Santor wyszła na scenę, prawdziwa królowa, piękna, z wielką klasą i powiedziała takie słowa, które zapadły mi w pamięć, bo były naprawdę piękne. Nie zgubmy tej perły. Karolinkę Grand Prix Festiwalu w Opolu dostaje Justyna Staczkowska. I ja wtedy po prostu mnie rzuciłam kwiaty, które dostałam do góry, wydobyłam z siebie najwyższy z możliwych dźwięków. Nie wiem, to było C3-kreśne albo D3-kreśne, a może nawet E3-kreśne, już nie pamiętam. I to było naprawdę niesamowicie mocne przeżycie. Nie wiem, czy już potem kiedykolwiek coś tak się otworzyło dla mnie, że to głowa się otworzyła. To wszystko było jedną wielką, fantastyczną emocją. Nigdy tego na pewno nie zapomnę, tego uczucia.

0: Krystyna Steczkowska dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Talent, ciężka praca, ale też szczęście, bo przecież Justyna Steczkowska miała szczęście spotykać na swojej drodze sprzyjających jej ludzi. Nie tylko Elżbietę Skrętkowską, która stała za programem Szansa na sukces, ale też m.in. Grzegorza Cichowskiego.
1: To był pierwszy producent o światowym myśleniu, ktoś absolutnie wyjątkowy. A ja potrzebowałam takiego producenta i miałam swoje piosenki. I jak on te piosenki usłyszał, to powiedział jedną fantastyczną rzecz, która zapadła mi w serce i która była dla mnie wtedy bardzo ważna, że ktoś taki powiedział do mnie coś takiego. Że pamiętaj, nie daj sobie wmówić, że ktoś napisze lepszą piosenkę dla ciebie niż ty sama. To jest niemożliwe. Masz do tego talent, korzystaj z tego. I on wyprodukował te piosenki, ale tak naprawdę, gdyby był nieuczciwym człowiekiem, a ja byłam jeszcze... Kompletnie nie kojarzyłam tej drugiej strony, czyli umów. Mógłby się dopisać do każdej piosenki, a ja bym nie miała nic przeciwko temu, bo byłam mu wdzięczna, że pracujemy razem. A on tego nie zrobił. Te kompozycje do dzisiaj pozostają moimi kompozycjami, bo takimi były. Ale napisał świetne słowa i okazał się też bardzo uczciwym człowiekiem w pracy. Bardzo lubiłam Grzegorza, bo to był świetny człowiek. No, oprócz tego, że był bardzo utalentowanym muzykiem i najlepszym wtedy producentem absolutnie na polskim rynku, to jeszcze tylko był po prostu dobrym człowiekiem.
2: Pewnego razu w muzyce.
0: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce artystka, która w co trudno uwierzyć, jest już na scenie od kilku dekad. Fantastyczna, utalentowana, pracowita Justyna Steczkowska.
3: Dam ci usta za twoje usta, dam ci oczy za twoje oczy, oddam dotyk za twój dotyk, oj kochany.
0: Po wielu latach spędzonych na scenie i w tak zwanym show biznesie, Justyna Steczkowska twierdzi, że jest kilka fundamentalnych rzeczy, najważniejszych dla kariery. Jedną z takich rzeczy jest kontakt z publicznością.
1: Przede wszystkim dążyć do tego, żeby grać koncerty. To jest najważniejsze, bo to się tak wydaje, ale nic nie da ci miłości publiczności, przede wszystkim jej szacunku. Nieważne, ile razy wystąpisz w kolorowej gazecie, która ci ściga, umieszcza twoje zdjęcia, czy robisz to z własnej nieprzymuszonej woli. To już nie nam to oceniać, po prostu nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast to się nigdy nie przekłada tak naprawdę na muzyczne sukcesy. To po prostu jest częścią tego zawodu. My musimy w tym wszystkim zawsze pamiętać o tym, kim jesteśmy i w ogóle po co jesteśmy. Trzeba przede wszystkim grać koncerty i pokazywać nieustannie ludziom, szczególnie w tych czasach, kiedy plotka obiegnie świat, zanim prawda założy buty. Więc to my nie mamy szans z tym całym kieratem, natomiast możemy tylko nieustannie udowadniać to swoimi koncertami, nagrywaniem płyt, rozwojem osobistym i rozwojem muzycznym, że jesteśmy artystami i trzeba o tym nieustannie pamiętać. Nic ci nie da takiej siły, miłości i szacunku publiczności, jak właśnie granie koncertów. To nie jest łatwe w tych czasach, to prawda, bo na ich miłość trzeba sobie mocno zapracować, żeby bilety się sprzedawały na koncerty, to trzeba naprawdę koncertować regularnie i być zachwycającym dla publiczności, bo dzisiaj mają internet, a tam jest cały świat.
0: Tym bardziej, że czasy od momentu debiutu Justyny Steczkowskiej zmieniły się mocno. Zmienił się też cały show biznes.
1: Polska też jest, przecież od wielu lat jesteśmy otwartym rynkiem i już tak jak jeszcze 10 lat temu, jak zawitała tutaj jakaś gwiazda ze świata, to było wielkie wow. Dzisiaj to jest normalne, że przyjeżdżają do nas światowe gwiazdy, a my kupujemy sobie bilety na ich koncerty. To jest po prostu tak oczywiste, jak jest taki kawał śmieszny. Znaczy, to nie jest kawał właśnie sęku, tylko to jest prawdziwa opowieść, że idzie tata z synem przez jeden wielki supermarket, no i on mówi: wiesz co, synku, kiedyś to na półkach był tylko ocet, jak ja byłem w twoim wieku. On mówi: no coś ty, cały supermarket w occie? Oni tego nie rozumieją, oni tego nie doświadczyli, oni nie doświadczyli tych metrowych kolejek, żeby kupić kawałek sera, czy chleba, czy masła. Nie rozumieją tego, po prostu. Są inni, super, bo są wolni, bez kompleksów. Fantastycznie, że mamy takie pokolenie, ale kiedyś było inaczej.
0: Podobno jednym z najczęściej zadawanych Justynie Steczkowskiej pytań jest to, jak to się stało, że jej kariera tak szybko rozkwitła. No bo tak, Szansa na sukces, Opole, płyta. Jak się okazuje, odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka skomplikowana.
1: Z jednego prostego powodu, że ja, idąc do tego programu, tak naprawdę byłam określona jako muzyk. Ja doskonale wiedziałam, co chcę robić. Ja miałam już swoje piosenki skomponowane przez siebie lub swoje ze swoim wtedy ówczesnym narzeczonym.
0: Czyli potwierdza się to, co mówią inni artyści, że do programu typu Talent Show warto iść pod warunkiem, że ma się doświadczenie i własny repertuar. Obecnie po kilku dekadach spędzonych na scenie Justyna Steczkowska również pojawia się w takich programach, ale już po drugiej stronie. Tak jak to było choćby w 2013, kiedy zagościła w drugiej edycji programu The Voice.
1: bardzo fajnie to wspominam. Bardzo lubiłam ten program i też ludzi, którzy tam występowali. Takich młodych ludzi z pasją, kiedy spotykamy. Oni są tacy pełni nadziei, tacy chętni do nauki. Bardzo to było wszystko takie fajne, naprawdę fajne. Poza tym na przykład Michał Sobierajski, który był moim uczniem i osobą, za którą tak bardzo trzymałam kciuki, kompletnie mnie nie zawiódł, co było dla mnie... Tak, on wydał płytę bardzo dobrą zresztą niedawno. Polecam Państwu bardzo. Proszę sobie posłuchać Michała Sobierajskiego płyty. My koncertujemy dosyć regularnie. Jak zagrał Eurydyki właśnie Anny German, cudownej polskiej wokalistki, to ja naprawdę byłam wzruszona, bo przenieść to z całej orkiestry na fortepian, żeby to poruszało, to naprawdę trzeba mieć głowę do tego. I śpiewaliśmy to i pamiętam, że naprawdę dostaliśmy wielkie brawa, bo przepięknie to zagrał.
0: Obecnie po latach Justyna Staczkowska ma przebogaty repertuar koncertowy. Nie boi się sięgać po piosenki, z którymi trudno się zmierzyć czasami innym artystom. Choćby piosenki, które śpiewała Ewa Demarczyk.
1: Pani Ewa Demarczyk przewija się przez moje życie i co jakiś czas rzeczywiście jej piosenki są bardzo, ale to bardzo trudne interpretacyjnie i technicznie. Trzeba być sprawnym wokalistą i mieć ze sobą dużo zaśpiewanych koncertów i różnych rzeczy, żeby unieść ten ciężar gatunkowy.
0: Justyna Staczkowska opowiadała już dzisiaj historię, jak to została zaprowadzona do szkoły muzycznej przez tatę i miała sobie wybrać swój ukochany instrument. Padło na skrzypce. Czy Justyna Staczkowska po latach sięga jeszcze po ten instrument?
1: Tak, oczywiście, gram. Rzadziej niż moja siostra, która gra prawie cały koncert, w zależności od tego, jaki koncert gramy. Ale gram i lubię, w ogóle uwielbiam skrzypce. Uwielbiam ich dźwięk. No tak jak Isaac Perman gra na przykład, albo jak ktoś naprawdę pięknie gra na skrzypcach, to jestem poruszona, wzruszona. Tym bardziej, że wiem, ile pracy to kosztuje. Takie czyste, lekkie granie, gdzie się wydaje, że to nic nie kosztuje, a to kosztuje ogrom pracy i wielu godzin spędzonych przed pulpitem. Więc jestem pełna podziwu i wzruszenia. Natomiast sama gram, tak jak mówię, na koncertach. W domu bardzo rzadko sięgam po skrzypce, z braku czasu. Nie dlatego, że nie lubię, tylko po prostu nie mam na to czasu.
0: No a skoro padło już słowo dom, to wypada zapytać, czy Justynie Staczkowskiej zdarza się przynosić muzykę, a raczej sprawy zawodowe, do domu?
1: W domu nie pracuję. W domu najważniejsze są dzieci, ich problemy. Rzadko mi się zdarza tam rozmawiać przez telefon, czy też siedzieć przed komputerem, bo ja jako prywatny człowiek nie używam Face'a, ani żadnych takich rzeczy współczesnych, tylko jak mam jakąś sprawę, to kogoś dzwonię lub się z nim umawiam. Dlatego też mam niewielkie grono przyjaciół. Ale przede wszystkim jestem mamą dla swoich dzieci, z czego jestem dumna, szczęśliwa. I jeśli ktoś jeszcze nie ma dzieci, to Państwu polecam.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Pewnego razu w muzyce.
0: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat kariery prawdziwej gwiazdy Justyna Staczkowska.
3: Dam ci usta za twoje usta, dam ci oczy za twoje oczy, oddam dotyk za twój dotyk, oj kochany.
0: Każda podróż, również podróż muzyczna, musi mieć jakiś swój początek. Czy myśl, że Justyna Staczkowska muzyką będzie zajmowała się zawodowo, towarzyszyła jej od dziecka? Kiedy tak naprawdę zdała sobie sprawę z tego, że muzyka wypełni całe jej życie?
1: Tak naprawdę w momencie, kiedy przerwałam studia. Bo tak to grałam w podstawówce jak to dziecko. No wiadomo, że miałam o tyle szczęście, że wychowałam się w takiej muzycznej rodzinie i tam było... My cały czas graliśmy. My jeździliśmy na koncerty, z tego żyliśmy przecież w tamtych czasach i to były bardzo trudne czasy. My jeździliśmy na koncerty po całej Europie i dzięki temu rodzice mogli nas wykształcić i w ogóle mogliśmy przetrwać, bo to było zupełnie inne czasy niż dzisiaj. Ale to były wspaniałe czasy i miałam fantastyczne dzieciństwo pełne muzyki. Natomiast grałam na skrzypcach, no tak jak grałam, no trzeba było zaganiać mnie do tego grania i przypominać o tym, że nie skaczemy w gumę już tam 5 godzin na podwórku, tylko ćwiczymy. Szło to różnie w podstawowej szkole, bo ja byłam pierwsza do śpiewania. Do wszystkich tych churalnych rzeczy, tych duetów, tercetów naszej rodziny. Pierwsza stawałam przy fortepianie, Agatka grała, moja najstarsza siostra, a ja śpiewałam z nią. Ale do grania dużo gorzej. Dopiero kiedy trafiłam na fantastycznego profesora w szkole w liceum w Rzeszowie, w liceum muzycznym, to był Stefan Ząbek, zaczęłam grać tak naprawdę na skrzypcach, tak poważnie, po 6 godzin dziennie, czasem dłużej. I grałam, i grałam, i grałam. To był tak świetny profesor, który tak dużo z siebie dawał uczniom, że ja skończyłam szkołę jak torpeda z wyróżnieniem. Zagrałam koncert w Filharmonii Rzeszowskiej ze swoimi profesorami, którzy siedzieli w tej orkiestrze. To było wielkie wyróżnienie dla ucznia. I takich uczniów było tylko kilku, którzy kończyli szkołę na różnych instrumentach. Z klasy mojego profesora były dwie osoby w tym roku i to było dwóch właśnie skrzypków, ja i Ludwik Sarama. I no, byliśmy bardzo szczęśliwi. Ja grałam koncert Demol Wieniawskiego i stałam na studia.
0: Ale jak to ze studiami często bywa, życie, zwłaszcza życie muzyczne, okazało się zdecydowanie ciekawsze. Po kilku dekadach kariery Justyna Steczkowska, kiedy rozmawialiśmy, przyznała, że czuje się artystką spełnioną. Tysiące koncertów, płyty i właściwie stała obecność w prasie. Czy Justyna Steczkowska czyta artykuły na swój temat?
1: O, wiesz co, zdarza mi się, nie ukrywam, że czasem wpadnę w taką matnię. Aha. Bez sensu dla siebie samej. Potem muszę zrobić jakąś medytację, żeby to ze mnie zeszło. Bo to jest bardzo ciężki taki, wiesz, pakunek niepotrzebny na swoje własne plecy. No, hejtu się nie pozbędziemy, nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek, dopóki nie zmieni się prawo, dopóki nie będzie tak, jak już zaczyna być na świecie, że odpowiedzialny za to, co się dzieje na jego portalu, jest właściciel portalu. Mhm. Dopóki tak nie będzie, no to nie mamy co liczyć na to, żeby po prostu hejtu nie było, bo jest anonimowy i dlatego tak jest.
0: Justyna Steczkowska wspominała już dzisiaj, że nie ma prywatnego konta na Facebooku, mimo że mawiają, że jak cię nie ma na Facebooku, to nie ma cię w ogóle.
1: Nie, wciąż jestem. Właśnie bez wszystkich urządzeń i pomocy współczesnego świata wciąż jestem i dobrze mi z tym, że jestem odłączona prywatnie od tego. Mhm. Oczywiście w moim przypadku prywatności nie da się ukryć tak, jakbyśmy chcieli, no bo nawet jadąc tutaj do ciebie do radia, to cały dzień miałam ze sobą pościg paparazzi, którzy, jak wiesz, nie za bardzo mnie uwielbiają. No i potem, wiesz, te wszystkie sytuacje trafiają do mediów, przemielone przez miliony dziwnych pomysłów, opowieści, dziwnej treści, nieprawdziwych informacji i tak dalej. No ja mam teraz 8 procesów z gazetami różnymi, różnego rodzaju, za kłamstwa na temat mojego życia prywatnego i zawodowego.
0: Justyna Steczkowska za prasą, zwłaszcza plotkarską, nie przepada, a radio to co innego.
1: Po prostu słychać człowieka, czuć trochę jego energię i masz taki bardziej uczciwy ogląd sytuacji tego, kim on jest, albo kim, za kogo się przedstawia. No nie wiem, jakby to określić, ale na pewno jest to o wiele milsze medium niż portale społecznościowe, które powstają jak grzyby po deszczu i co one nam przynoszą, to już każdy z nas musi wiedzieć, czy jest mu potrzebna taka strata czasu na ocenianie innych, czy lepiej zabrać się za swoje własne życie.
0: A dzisiaj życie Justyny Steczkowskiej. Kilkadziesiąt lat niezwykłej kariery muzycznej, artystka spełniona. Czy Justyna Steczkowska ma jeszcze jakieś ukryte marzenia związane choćby z duetami? No bo wystarczy przypomnieć muzyczne spotkanie Anny Marii Jopek ze Stingiem. Ponoć Anna Maria Jopek w skrytości ducha marzyła o tym, żeby wystąpić na jednej scenie ze Stingiem. No i to się udało. Jak z marzeniami u Justyny Steczkowskiej?
1: Zresztą wspaniale zaśpiewali. Kocham Annę Marię Jopek, Stinga również. Oboje są wspaniałymi artystami przez duże A. I muszę przyznać, że słyszałam oczywiście, jak śpiewali w duecie i to było bardzo poruszające. I też takie, wiesz, takie napawa cię to dumą, że twojej koleżance udało się zaśpiewać ze Stingiem i to jest takie, wiesz, wow, super, że to pięknie zabrzmiało i tak jesteś dumny z tego, że to jest takie, wiesz, połączenie Polski ze światowym artystą i to jest wow. Więc bardzo mi się podobało. Natomiast oczywiście takie moje mało realne marzenie, myślę, chociaż marzyć należy, bo to nigdy nie wiadomo, energia krąży, więc nie jest źle, a może być nawet bardzo dobrze. Barbara Streisand jest kimś takim dla mnie wyjątkowym, zawsze była i będzie. No i oczywiście ze względu na swój niezwykły głos Lisa Gerrard, na razie tylko śpiewam w pierwszej edycji muzyki filmowej, znaczy w pierwszym koncercie muzyki filmowej śpiewałam z Gladiatora ten fragment, który śpiewa ona i byłam bardzo usatysfakcjonowana, że mogłam ten utwór zaśpiewać, no ale jej głos to nie ma co porównywać z żadnym innym głosem na świecie, bo jest absolutnie wyjątkowy. Natomiast kocham też Michaela Bublé. On ma taki głos, słuchaj, on mnie tak wzrusza. Wszystkim, co zaśpiewa, bo jego głos ma, coś ma takie alikwoty cudowne w sobie, że bardzo koi uszy i zszarpane nerwy. Więc jak ja chcę się uspokoić, to włączam, jak on śpiewa piosenkę You're Always On My Mind. Tak, dokładnie, Elvisa Presleya, starą piosenkę. Nikt, proszę Państwa, nie zaśpiewał jej pięknie, nawet sam król, który już nie żyje, czyli Elvis. Jednak Michael zaśpiewał to najpiękniej na świecie. Tak wzruszające jest to, jak on śpiewa i jego tembr głosu jest tak przyjemny dla ucha, że po prostu jest niewiarygodny. Byłam oczywiście na jego koncercie, jest cudowny na koncercie, jest świetnym artystą, fantastycznym wokalistą i no nie ma co gadać, no jest po prostu super, the best.
0: Kiedy Justyna Steczkowska zaczynała, internet w Polsce właściwie raczkował. Czy gdyby Justyna Steczkowska zaczynała teraz, skorzystałaby z dobrodziejstw programów typu Talent Show, czy publikowałaby na YouTubie? Bo, jak powiedziała inna wielka gwiazda, Andrzej Piaseczny, obecnie zdaje się innej drogi nie ma.
1: No nie wiem, pewnie korzystałabym z jednej i drugiej drogi. Bo ja sama przecież pojawiłam się w tamtejszym Talent Show Elżbiety Skrętkowskiej. I polegał też na tym, żeby ludzie się trochę pośmiali, żeby śpiewać, żeby pokazać, że śpiewać każdy może, więc to był taki niedzielny, miły program. Natomiast dzisiaj to są takie talent show, gdzie się zgłaszają stricte bardzo utalentowani wokaliści i dzieci, i dorośli, i młodzież, więc myślę, że pewnie skorzystałbym z takiej formy, ale nie wiem, bo już to jest jak gdyby temat zamknięty dla mnie. Już jestem trochę zbyt dorosła na takiemu zabawę.
0: Justyna Steczkowska dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Kilkadziesiąt lat niezwykłej kariery, ale co by było, gdyby muzyka nigdy w życiu Justyny Steczkowskiej nie zaistniała? Czy jest coś, co mogłaby robić?
1: To nie jest tak, że jestem zafiksowana, że mogę tylko i wyłącznie być muzykiem. Oczywiście to mi sprawia największą frajdę, bo to jest moja pasja. Obojętnie, czy byłabym gospodynią domową, czy pracowałabym w jakiejś korporacji, czy robiła jeszcze coś, bo na przykład tak ułożyłoby się moje życie, to i tak nie przestałabym śpiewać codziennie rano, kiedy wstaję i mam świetny humor i świeci słońce. To ja po prostu, dźwięki ze mnie same wypływają. Wyobraź sobie dzień bez muzyki. W ogóle to jest niewyobrażalne dla nikogo, bo to jest po prostu niemożliwe. Można sobie wyobrazić dzień bez wiadomości, od razu wszyscy mielibyśmy mniej skołatane serce, natomiast bez muzyki trudno sobie wyobrazić chociaż jeden dzień.
3: Dziewczyna szamana nie zazna nigdy snu.
0: Wspominaliśmy już o niezwykłych, niespełnionych marzeniach muzycznych Justyny Steczkowskiej, na przykład duet z Barbarą Streisand. Na niezwykłe duety było zdecydowanie więcej szans. O mało co, a nie doszłoby do muzycznego spotkania z Violettą Villas przed laty.
1: Ja się z nią spotkałam, ponieważ miało dojść do takiego występu. My występowałyśmy na jednej scenie, ale nie w duecie, bo już wtedy był taki czas, że trudno było się porozumieć z panią Violettą. Uważam, że ona była absolutnie niezwykłą artystką. Jak sięgałam po jej stare nagrania, przy tym koncercie było mi to potrzebne, to powiem ci, że takie jakieś szaleństwo w niej, trudne, nie do końca trudne do określenia po prostu, wzbudzało taki zachwyt we mnie, że nie mogłam się oderwać od tych jej starych nagrań. Bo ona była w tym, ona bardzo dobrze śpiewała i te piosenki były takie inne. I ona z taką lękością to wszystko robiła. To było naprawdę bardzo takie inne niż cała reszta. Ona była taka nieokiełznana. Dlatego też udało jej się z pomocą oczywiście zawsze innych ludzi, ale udało jej się zachwycić sobą, swoją postacią gdzieś Amerykę. I rzeczywiście myślę, że ona była w tej roli zachwycająca. Na pewno, ponieważ ona się idealnie tam nadawała. Szkoda, że tak się skończyło jej życie i tak potoczyły się jej losy, bo to naprawdę bardzo smutna historia. Natomiast była to wyjątkowa wokalistka, uważam. Absolutnie.
0: Justyna Steczkowska, czyli artystka wyjątkowo wszechstronna. Wystarczy spojrzeć na długą listę muzycznych projektów, jakie ma na swoim koncie i ich różnorodność. Jeżeli chodzi o innych artystów, to zdarzają się koncerty, które wspomina po latach. Tak było choćby z Gotan Project.
1: Niesamowite wrażenie w ostatnich tam 4 latach. Przyjechało do Polski Gotan Project i grali w Stodole. I po prostu to był szok. Oni tak doskonale grają na żywo. Każdy muzyk jest wielką osobowością, wielką. Naprawdę, uwierz mi, na ich koncercie to było to coś nowatorskiego. Ludzie nie przestawali bić brawa. Ja tak jak rzadko nie chciałam wychodzić z sali jeszcze pół godziny po, ponieważ ta atmosfera tego tanga i to, jak oni to zagrali na żywo, każdy instrument, po prostu doskonały.
0: Justyna Steczkowska dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Dziś niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat kariery. I teraz lądujemy w roku 1997. Justyna Steczkowska właśnie odbiera telefon od redaktora naczelnego magazynu Playboy. Co się czuje w takich sytuacjach?
1: Wiesz, co wtedy czułam? Oczywiście moja odpowiedź zawsze brzmiała nie. Nigdy nie zrobiłam takiej sesji dla Playboy, jakiej ode mnie wymagał. Ponieważ powiedziałam, że to nie ma takich szans, żebym się rozebrała w gazecie, że nie wyobrażam sobie siebie nagiej przed całym krajem. że jako artysta to jest bardzo mylny sygnał, okropny. Znaczy, jak dla mnie, bo proszę nie myśleć, że oceniam, że ktoś to zrobił. To w ogóle jest poza moją oceną i nigdy bym nie śmiała oceniać innych ludzi, którzy tak zrobili. Ja się po prostu z tym źle czuję, ja osobiście. I można być sensualnym, seksownym i w ogóle, ale to jest trochę inaczej niż jak stoisz zupełnie nagi w Playboyu, bo to jest inny sygnał, to jest bardziej przedmiotowe traktowanie kobiety niż widzenie jej, kim jest i co sobą reprezentuje. No i więc nigdy się na to nie zgodziłam. Ale jako jedyna w całej historii Playboya, który zresztą przez to bardzo słabo się sprzedał, przykro mi, proszę Państwa, byłam na okładce ubrana i w środku również ubrana. I to był tylko jeden raz, kiedy oni zrobili taki duży wywiad z kobietą, która była ubrana. Ja nawet walczyłam o to, bo miałam założone ramionczko, oni mi graficznie zdjęli to ramionczko. I to była straszna chryja, że oni mi to ramionczko zdjęli. Potem musieli mi dorysować tutaj kawałek stanika, bo się tutaj coś przesunęło. Mieli te słabe walki ze mną i to było, myślę, że to nie było fajne dla nich. I dla mnie również, chociaż ja w ogóle bardzo go lubiłam, bo to była świetna gazeta i miała bardzo dobre wywiady z ludźmi. I mi bardzo zależało na tym, żeby to był wywiad i nic więcej. Więc te zdjęcia były takie... No, po prostu w ubraniu, no, eteryczne, takie bardzo ładne zresztą. Jak stoję tutaj, mam stanik, to jest to obsunięte ramionczko. Jedyne, co widać, to kawałek mojego gołego brzucha. To wszystko.
0: No, tak swoją drogą to podejrzewam, że tego numeru już nikt nie pamięta, bo to przecież było ponad ćwierć wieku temu. Dzisiaj niezwykła muzyczna podróż przez kilkadziesiąt lat pełnej sukcesów kariery Justyny Styczkowskiej. Z apetytem na więcej.
4: Pozostaje nam już chyba tylko jedno, trzymać mocno kciuki za karierę Justyny Steczkowskiej i za kolejne jej wielkie, złote przeboje. To już teraz zapraszam na spotkanie z artystą, który jest wokalistą zespołu, który wylansował choćby takie piosenki jak Dobra, Dobra, Dobra, Helikopter czy Oprócz. Przed Wami spotkanie z Adamem Wolskim z zespołu Golden Life, a rozmawiać będzie Tomek Brel.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
0: Moi drodzy, powiem szczerze, próbowałem sobie przypomnieć, kiedy ostatnio się widzieliśmy z moim dzisiejszym gościem, no i wygląda na to, że to tak z 5 lat przynajmniej będzie. 5 lat?
5: No, całkiem możliwe, wiesz, też tego nie liczę. Tak jak nie liczę, ile trwa czas pracy nad płytą. Po prostu ma być robota zrobiona i dobijamy do brzegu.
0: No, o tym czasie związanym z pracą nad płytą albo płytami na pewno dzisiaj porozmawiamy. Adam Wolski, zespół Golden Life, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, dodam...
5: Dzień dobry, bardzo miło.
0: Dzień dobry, dodam od siebie tylko tyle, że to był maj roku 2019. No, i nic nie wskazywało na to, że świat się tak bardzo zmieni. Pamiętam, jak to ostatnio się widzieliśmy, wspominaliśmy o upływie czasu, no i wszystko pięknie, tak sobie myślę, że jak policzymy to dokładnie, to wychodzi na to, że wy się zbliżacie do takiej zespołowej czterdziestki, nie?
5: No... Pewnie będzie jeszcze 45, potem pewnie będzie 50.
0: To jeszcze chwilę.
5: Słuchaj, póki zdrowie dopisze, to my będziemy trwać, bo lubimy to, co robimy.
0: To jeszcze chwila, a zaczną was określać mianem legendy, o ile już tak się nie dzieje.
5: Już tak się dzieje, już tak mówię właśnie, ale to miłe, to jest fajne, tak.
0: Aha. Ja pamiętam, a propos tego słowa, to legendarny Romuald Lipko przyznał, że legendą się po prostu zostaje często automatycznie, jak się jest na scenie długo. Słuchaj, nim pogadamy o nowościach, to tak chronologicznie pogadajmy o tym, co działo się przed laty, bo spotkałem się z taką teorią, że artyści z Trójmiasta przed laty dostawali jako pierwsi płyty z Zachodu i to dlatego byliście w Polsce prekursorami dobrego grania. Taki zawoalowany komplement.
5: Tak było.
0: Komplement łyknął.
5: A czy wiesz, a raz, że łyknął, a dwa, że to rzeczywiście był fakt, bo marynarze jako pierwsi przewozili nam płyty i myśmy mieli większy dostęp do tego.
0: Słuchaj, pogadamy o nowościach, ale też powspominamy sobie te prawie 4 dekady, jak to brzmi. Pamiętam, jak to, słuchaj, znalazłem gdzieś w internecie twoje opowieści dotyczące jednego z pierwszych, albo nawet i pierwszego koncertu zagranego w Warszawie, że po tym koncercie czułeś się jak David Bowie.
5: O Jezus, w życiu czegoś takiego nie powiedziałem, ale jeżeli tak powiedziałem, to fajnie, bo David Bowie, no to jest znacząca postać. bardziej to chyba było tak, że pamiętam jeszcze Arek Pragłowski, który wtedy pisał do magazynu muzycznego bodajże, napisał, no cóż,
6: lepiej wygląda niż śpiewa.
5: Lepiej wygląda niż śpiewa. Utkwiło mi to w pamięci i pamiętam kiedyś, jak się spotkaliśmy, bo on się już wtedy przeniósł z Warszawy pod Augustów. Myśmy grali jakiś koncert właśnie w Augustowie, przyjechał do nas, zaprosił nas na swoją posiadłość, ugościł pięknie i pamiętam, a pamiętasz, co ty napisałeś? On mówi, no tak, pamiętam, ale rzeczywiście tak było wtedy. Wtedy nic nie było słychać po prostu, ale widziałem, że ten wokalista tam dosyć dobrze sobie radzi z wyglądem.
6: Co nie do śpiewa, to do wyglądu, tak?
5: O tak, dokładnie.
6: Jakby to powiedział klasyk. Słuchaj, a propos Davida Bowie, to ty podobno miałeś bilet na jego koncert.
5: Który się nie odbył.
6: Nie, doszedł do skutku, bo nie było chętnych. To jest nie do uwierzenia po prostu.
5: To jest nie do uwierzenia, ale w naszym kraju jest wiele rzeczy nie do uwierzenia i rzeczywiście tak było. Tych biletów już nie pamiętam dokładnie, ile się sprzedało.
6: Tysiące.
5: Ale, no właśnie, i pamiętam, że kiedyś rozmawiałem z moim kolegą z Warszawy, który też zresztą kupił ten bilet i mówię, no to byłeś właśnie ty, byłem ja i jeszcze paru innych, mówię, ale koncert się nie odbył, to jeszcze na stadionie przy ulicy Traugutta, na moim stadionie Lechii Gdańsk.
6: Tak. Kawał historii polskiej i nie tylko polskiej muzyki. Adam Wolski dzisiaj w Radiu Złote Przyboje. Pewnie będziemy się łapać za słówka też odrobinę, bo znalazłem bardzo ładne zdanie, które padło w jednym z wywiadów. Zacytujecie: nie ukrywam, że lenistwo zespołu jest takim elementem, który będzie nam chyba zawsze przeszkadzał. Czy coś w tym temacie się zmieniło? To znaczy nie pytam, tak, czy zostaliście tytanami pracy, bo pewnie nie, ale...
5: Nie. Nie, ale przede wszystkim wadę zacząłem odbierać jako atut. Więc zamieniliśmy te nasze lenistwo po prostu pewien atut. Po cóż się spieszyć z wydaniem płyty, skoro niewiele osób tak na nią czeka. My tak naprawdę tą płytę nagraliśmy głównie po to, żeby pokazać, że coś tam mamy do powiedzenia w tej muzyce. Skleiliśmy te wszystkie utwory tak, jak chcieliśmy, wyprodukowaliśmy je tak, jak chcieliśmy i dopiero teraz położyliśmy płytę na stół i jest dostępna i jest i cieszy nas bardzo.
6: Mhm. Rok 2-7 nieskończoność. Tym tytułem ucinacie chyba dywagacje na temat tego, dlaczego tak rzadko się pojawią.
5: No właśnie.
6: Dobrze odczytałem ten tytuł?
5: Tak, oczywiście, że tak, ale oczywiście ta ósemka leżąca, co jest oczywiście znakiem nieskończoności, jest też ósmą naszą płytą studyjną, więc tak to też wszystko się bardzo ładnie połączyło. Poza tym bardzo lubimy, jak w tytule nazwa brzmi. A tutaj fajnie brzmiało. Poza tym rok pisany przez Rock, muzyka rockowa, tak, Rock 2-7, nieskończoność.
6: Ten znak nieskończoności, który sobie leży, to oznacza również, że od poprzedniej minęło 8 lat?
5: Wiesz co, nie wiem, musiałbym sobie... No, pewnie tak będzie, tak? Bo styczeń 2017 bodajże.
6: Aha. Słuchaj, gdzieś znalazłem informację, że materiał na tę płytę powstał w ciągu 5 dni.
5: Tak, to jest bardzo prawdziwa informacja, którą pewnie ja sam przedstawiłem, bo tak było. Znaczy, może nie, że materiał powstał. Powstały tak naprawdę pomysły, gdzie pojechaliśmy, odstawiliśmy wszystkie telefony. Mieszkaliśmy w bardzo fajnej leśniczówce w Wyszomorach i tam nikt do nas nie przyjeżdżał, nikt nam nie przeszkadzał, menadżer nam robił posiłki, a myśmy grali, bez przerwy grali. Kto tam miał jakiś pomysł, to wstawał, od razu brał gitarę i robiliśmy. I tak naprawdę mieliśmy tych pomysłów znacznie więcej, ale wybraliśmy tylko tyle, ile jest.
6: To spotkanie, które przypomina, pamiętam Sylwestra, w którym kiedyś brałem udział, to się tak zaczęło jakoś po świętach Bożego Narodzenia, a skończyło grubo po Nowym Roku.
5: No, słuchaj, u nas tak to było, że wiesz, te pomysły musiały jeszcze oczywiście bardzo mocno ewoluować. Potem pojechaliśmy do studia w Kolbudach, tam ponagrywaliśmy bardzo dużo fantastycznych dźwięków, później się okazało, że jednak nie, że jeszcze raz wejdziemy do studia i jeszcze raz będziemy to nagrywać, a potem pojawiła się wizja, a może taki producent, a jednak nie, a jednak tak i to wszystko trwało, tak? Potem były jeszcze bardzo mozolne miksy. A poza tym, co my nie gadać, jednak w zespole pięcioosobowym to nie jest takie proste. Bardziej, że my się szanujemy i słuchamy siebie i zawsze dążymy do takiego konsensusu, całościowego. Mm-hmm. Czyli każdemu musi się podobać.
6: Dzisiaj w programie cała muzyka, Adam Wolski. Nowa płyta zespołu Golden Life, płyta również winylowa. Słuchaj, muszę ci zadać jedno pytanie, bo kilka razy zadawałem to pytanie między wierszami różnym artystom i powiem ci szczerze, że odpowiedzi trochę mnie niepokoją, bo okazuje się, że część artystów, z którymi rozmawiałem, gdzieś z tyłu głowy mam myśl, że być może następna płyta już będzie bez nośnika. Czy wy się zastanawialiście kiedyś nad tym?
5: Nie, nie, nie, nie. Ja zresztą jestem tradycjonalistą. Do dzisiaj kupuję kasety, płyty CD i płyty winylowe. I tak zawsze będzie. Chcę mieć zawsze nośniki. A poza tym artyści baczną uwagę zwracają teraz, co wydają, jak wydają. I to naprawdę cieszy ludzkie oko.
6: Mm-hmm. Ja pamiętam, czytałem komentarze u was na Facebooku i ktoś zadał pytanie, czy w serwisie streamingowym pojawi się jakaś płyta, już nie pamiętam, która. Okazało się, że jej tam nie ma.
5: Nie ma, tak. Nie do końca są wyjaśnione prawa naszych pierwszych płyt. Mamy tam, że tak powiem, pole minowe, po którym staramy się przejść do celu, ale nie jest to takie proste. Ale od jakiegoś czasu mam kontakt z człowiekiem, który nam uporządkuje to wszystko i mam nadzieję taką, że niedługo będę mógł napisać post, że wszystkie płyty Goldenów są wrzucone w streamingu.
6: Tak wrzucone. Słuchaj, ja pamiętam.
5: Tak, bo to ja wiem, że to dzisiaj jest bardzo potrzebne. Przede wszystkim takiej szybkości dojścia do tego, co chce się po prostu posłuchać już teraz, w danej chwili.
6: Mhm. Ja pamiętam wasz początek, mówię o tym fonograficznym. Zespół Golden Life zwyciężył w czterech kategoriach. To był tak, zespół roku 91, najlepszy debiut, najlepsza płyta, najlepsza okładka. Czy taki sukces was paraliżował przed laty, czy dodał wam skrzydeł? Jak to
5: nie,
6: było?
5: Raczej dodał nam skrzydeł i tak naprawdę po płycie Midnight Flower stwierdziliśmy, no fajnie, fajnie, tylko wszyscy mówią, że my nie jesteśmy z Polski, nie? To zróbmy coś, żebyśmy byli z Polski. Ja mówię, no to spróbujmy zaśpiewać po polsku i pamiętam wtedy na moich urodzinach powstał pomysł zaśpiewania coveru Marka Jaskowskiego, no i się zaczęło, tak? Już na film Nedlock były polskie pieśnie, a teraz to już zobacz w ogóle na naszej ostatniej płycie, na ósemce są wszystkie teksty w języku polskim.
6: Słuchaj, ja spotkałem się z opinią, że waszej debiutanckiej płyty odbiorcy nie do końca zrozumieli, że trochę wyprzedziliście czas.
5: No, ale to fajnie, tak, bo płyta niezrozumiana, to znaczy tak długo będę słuchał, aż w końcu zrozumiem, tak. No, pamiętam, był nawet pomysł taki powstał, żeby właśnie ominąć te wszystkie procesy prawne, żeby wejść do studia i jeszcze raz nagrać Midnight Flowers. Ale stwierdziliśmy i z Bodkiem, i z Pastylem, że nie, to właśnie chodzi o to, żebyśmy my dali tym ludziom dokładnie to, co wtedy powstało. Oni na to czekają. W wersji cyfrowej, w wersji winylowej, tak, w wersji kompaktowej. No te płyty tam rzeczywiście osiągają jakieś astronomiczne sumy.
6: Przypomnijmy jeszcze raz, debiut to był tak, zespół roku 91, najlepszy debiut, najlepsza płyta, najlepsza okładka, potem była druga płyta i po tej drugiej płycie dzwoni do was Marek Jackowski.
5: Ja nie wiem, czy on do nas dzwoni, bo myśmy tak naprawdę bez żadnego pytania wzięli tą piosenkę, zrobiliśmy
6: to
5: ją.
6: To były takie czasy.
5: To były takie czasy, poza tym wiesz, no, jakby każdy może, oczywiście nie szkaląc po prostu utworu. On zresztą sam przyznał, że myśmy go zrobili genialnie, nawet pamiętam w 92 roku, jak graliśmy razem na festiwalu w Żarnowcu, zaprosił mnie na scenę.
7: Gdzie jest ten, który to śpiewa?
5: Ja mówię, to ja. No to chodź, wyjdziesz z nami. No i pamiętam, że wtedy właśnie wyszedłem i nasz gitarzysta tańczył na scenie z Korą, a ja śpiewałem razem z Markiem. Bardzo fajny spontan, ludzie się świetnie bawili. Także myślę, że raz, że myśmy i Markowi zrobili taki też fajny ukłon, a dwa, Marek sam przyznał, także no, numer fajny i fajnie wam to wyszło tak młodzieżowo.
6: No energetycznie to jest zupełnie inny poziom, tak. Słuchaj, nie brakuje wam tych takich, nazwijmy to, beztroskich czasów, kiedy rynek muzyczny, fonograficzny właściwie nie istniał?
5: Wiesz co, czy ja się cieszę z tego, co jest, tak? Bo ja cały czas to robię, więc
8: Może nie jest to takie spektakularne jak kiedyś, tak? Bo kiedyś rzeczywiście tych zespołów było mniej. Te firmy fonograficzne też troszeczkę inaczej działały na innych płaszczyznach, tak? Kiedyś przenosiłeś materiał i oni się zajmowali wszystkim po prostu, tak? Był teledysk, były wywiady, koncerty, no wszystko się działo, tak? Dzisiaj trzeba samemu o to wszystko po prostu powalczyć. Niejednokrotnie spotykam się z tym, że radia mówią, nie, ale ja nie chcę waszych nowych piosenek. Ja mam Oprócz, ja mam 24, ja mam dobra, Helikopter, to mi wystarczy naprawdę. Ale mamy coś nowego, byśmy chcieli nowe pokazać światu. A to nie.
6: No.
8: No i tak właśnie jest. No więc musimy się przebijać i dzięki wam właśnie, Radio Złote Przyboje, przybijamy się.
6: Ja się tak zastanawiam właśnie, a propos nowości, na ile miarodajny jest sposób badania nowych utworów. No bo tak dzwonisz do kogoś, puszczasz mu tam kilkadziesiąt sekund.
8: No nie, no to jak można to odczytać? No właśnie. Umówmy się. No to tak jakby ktoś ci kazał, wiesz, się wypowiedzieć na temat samochodu, który ci po prostu tak śmignie po prostu na ulicy i masz po prostu określić, jakim ma, wiesz, silnik, moc i po prostu wygląd i w ogóle wszystko. No nie da się. No nie się słucha.
6: Na szczęście w Radiu Złote Przeboje gramy zgodnie z nazwą Złote Przeboje tylko i wyłącznie. Słuchaj, pamiętam, jak jakiś czas temu rozmawiałem z Tomkiem Lipińskim, który przyznał, że nie myślał na poważnie o tym, że po latach będzie się dalej zajmował muzyką. Jak to było z tobą? Kiedy się zorientowałeś, że to być może jest zajęcie na dłużej, może na całe życie?
8: Wiesz co, to ja dosyć szybko, bo pamiętam, takie pierwsze symptomy się pojawiły, jak miałem 9 lat. Wygrałem festiwal piosenki wakacyjnej i pamiętam, pierwszy raz wystąpiłem otwierałem jarmark dominikański w Gdańsku. Nawet siostra mi ostatnio wysłała taką fotkę. A ty wiesz, kto tam jest? To jesteś ty. A ja mówię, co ty? Przecież tyłem stoję. No nie, ale ja wiem. Ja pamiętam. A ja mówię, no dobra. No, no i pamiętam, rodzina taka dumna, tam wieczór wybrzeża, pamiętam, trzymane gdzieś tam, wiesz, w szufladzie, pokazywanie, chwalenie się. No, a potem przyszedł czas jakichś takich pierwszych bandów nowofalowych, mając lat 15-16. Oczywiście wtedy dosyć mocno postawiłem na piłkę nożną, ale muzycznie też cały czas się kręciło to wszystko, aż do takiego momentu, w którym właśnie Magda Kunicka, czyli Burdel Mama, słynnego burdla na Słuchaninie, pokazała chłopakom, czyli Pastylowi, Bodkowi, że jest taki wokalista, któremu warto się przyjrzeć. No i wtedy, pamiętam, zaczęliśmy wspólnie pracować i nagraliśmy pierwszą płytę Midnight Flowers.
6: Adam Wolski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Jeszcze się nie rozstajemy, za moment wracamy do rozmowy.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
6: Tu Radio Złote Przeboje, dzisiaj w programie cała muzyka. Adam Wolski, zespół Golden Life. Bardzo ładne zdanie znalazłem w jednym z wywiadów z tobą. Znowu cię zacytuję. Koncertów jest za dużo, płyty jest za dużo, Spotify, talk showy zabiły głoda. Jak wszyscy są najedzeni, to każde kolejne danie już jakoś nie smakuje. Tobie czasami się marzy poczuć jeszcze raz to mrowienie, jak się wracało do domu ze świeżo zakupioną płytą, na którą się polowało na przykład kilka miesięcy?
8: Ale wiesz co, ja zazwyczaj tak mam, że ja poluję na płyty. Zazwyczaj co niedzielę chodzę na taki mały ryneczek w Warszawie i tam bardzo, bardzo mocno myszkuję i znajduję coś, czego na przykład nie mam, a czego szukam od wielu, wielu na przykład lat, nie? To jest tak, że to wszystko mieszka w mojej głowie. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że sobie powtarzam niektóre tytuły i mam po 2-3 sztuki. Ale mnie to cieszy. Mnie cieszy kopanie się, czyli takie, wiesz, przekopywanie internetów, przekopywanie tego wszystkiego, żeby taką płytę zdobyć, a to, że na przykład tego nie można kupić w Polsce, trzeba zamawiać, ściągać się z zagranicy i tak dalej. Więc ten głód cały czas jest, ale rzeczywiście efekt takiego przejedzenia tych Spotify'ów, tego wszystkiego jest ogromny, ale to bardziej chyba mówię o takiej skali globalnej, tak? Bo u mnie cały czas ten głód jest, ja cały czas podążam i szukam po prostu czegoś, czego nie mam, a co bym chciał mieć.
6: Dla wszystkich miłośników fizycznych nośników to będzie bardzo ważne pytanie. Jak pachnie wasza płyta?
8: No, fabryką. Nie, no, generalnie słuchaj, płyta zarówno CD, jak i winylowa świetnie brzmi. To było dla mnie bardzo kluczowe. Okładka też jest fajna i bardzo fajnie się na to patrzy, biorąc pod uwagę chociażby jak wygląda

0: jedną z poprzednich waszych płyt, bo macie na koncie piosenkę pod tytułem Celebryta.
1: Tak jest.
0: Ja trochę przekornie zapytam o popularność i rozpoznawalność, bo znalazłem taką historię, którą kiedyś opowiadaliście, że ludzie przychodzą na wasze koncerty, słyszą na przykład, nie wiem, Helikopter, czy też Dobra, Dobra, Dobra i mówią: kurczę, nie wiedziałem, że to oni. No. To dobrze czy źle?
1: Wiesz co, szczerze? Tak i nie. Znaczy, w sensie dobrze o tyle, że nagle mogą po prostu, wiesz, usłyszeć coś, co znają i zobaczyć, kurczę, nie wiedziałem, że to oni, tak? Czyli w tym momencie nas poznają na nowo, tak? Mhm. A my na każdym koncercie dajemy dosyć taką sporą dawkę emocji, po czym ci ludzie przychodzą, kupują nasze płyty, bo zawsze sprzedajemy, zawsze wozimy w busiku płyty, kupują te płyty, biorą autografy, robią sobie zdjęcia i oni są już nasi kumple, wiesz, nawet nie fani, tylko kumple, oni wtedy przychodzą, a pamiętasz to, a byliśmy tu, byliśmy tam. To są naprawdę bardzo fajne emocje, więc ja się cieszę, że ci ludzie po prostu poznają zespół Golden Life. Kurczę, ja nie wiedziałem, że to oni. Fajne to jest.
0: W jednym z wywiadów powiedzieliście, że w zespole, zresztą ten wątek pojawił się już dzisiaj, że w zespole działacie demokratycznie i wszystko robicie razem. Nie ma kapitana? Pytam, bo ktoś kiedyś ładnie powiedział, że sztuka nie lubi demokracji jednak.
1: Wiesz co, sztuka może nie lubi demokracji. To jest tak, że faktem jest, że ja tam z racji tego, że pewnie śpiewam, wszyscy wskazują, że ja jestem liderem. Ale tak nie jest oczywiście. Liderem są wszyscy i z każdym zdaniem się liczę, ale rzeczywiście to ja tam na tym froncie zarządzam i tylko żebyśmy źle nie zrozumieli. Ja nie rządzę w zespole, rządzimy wszyscy i wszyscy jakby wspólnie ustalamy i strategię, ale na przykład na wywiady idzie Wolski, a Wolski musi śpiewać, Wolski musi gadać, a kto tam ma iść tam przed koncertem, jest jakiś, a to Wolski ma coś do powiedzenia, nie? No i wiesz, i niejako sam się stałem przez to, że wykonuję taką robotę, a nie inną, czyli stoję na tej scenie i śpiewam. Stałem się takim właśnie samozwańczym po prostu liderem, chociaż, tak jak przyznaję cały czas, nie jestem liderem. Liderem jest cały zespół.
0: To może bardziej rzecznikiem prasowym jesteś.
1: Bardzo ładnie to ująłeś, tak. Ładnie, no.
0: Adam Wolski dzisiaj w programie Cała Muzyka. Słuchaj, pewnie nie wszyscy wiedzą, że jedną z twoich pasji jest wino. Znalazłem taką informację.
1: Znaczy, pracuję od wielu lat z takim moim, właściwie już teraz mogę powiedzieć, kolegą i rzeczywiście handlujemy winem, dobrym takim winem, którego nigdzie nie ma, tylko u nas jest. Aha. W sensie sprzedajemy też do innych sieci, ale w bardzo rzadkich ilościach i głównie w sklepie w Izabelinie. Mhm. Nie stała paleta tych win, ja już tam pracuję ponad 10 lat będzie.
0: Ale to jest robione przez was, czy sprowadzacie
1: to
0: tylko?
1: Nie, sprowadzane. Hiszpania, Włochy, Portugalia, Niemcy, Austria, Nowa Zelandia, różne. Tylko że tak jak mówię, tego się nie kupi, że tak powiem, w sieciówkach, tak? To wino troszeczkę innej kategorii, nieco wyższej.
0: Czy to zainteresowanie winem zmierza w kierunku, nie wiem, winnicy w Toskanii?
1: Nie, no bez przesady. Na to jeszcze mi nie stać.
0: To może...
1: Ale gdyby tak było, to czemu nie tak? Bo to jest akurat bardzo fajna robota. Mm-hmm.
0: Mi się zamarzył ostatnio dom na półwyspie Pelješac w Chorwacji. No ale na marzeniach się skończyło, bo jak sprawdziłem ceny, to mnie na to nie stać.
1: No właśnie.
0: Skoro mówimy o fascynacjach, to muszę cię zapytać o te muzyczne, bo podobno jazzowo ostatnio jest u ciebie.
1: Znaczy, to jest tak, że ja się uczę cały czas tego jazzu. Faktem jest, że jestem już na takim etapie, że zaczynam go lubić, zaczynam go rozumieć i zaczynam go kolekcjonować. Także, aha, wiesz, to już jest ten etap, gdzie mogę powiedzieć, że na tych płyt już troszeczkę mam, nie?
0: Aha. Ale to nie oznacza, że następna płyta Golden Life będzie płytą
1: jazzującą. Nie. Słuchaj, to jest tak, że ja słucham różnej muzyki od, nie wiem, formacji Yellow poprzez, wiesz, bardzo ostrego rocka typu Pantera czy Tool, tak? I to wcale nie znaczy, że my tak będziemy grać. To chodzi o to, że po prostu, ja lubię dobrą muzykę, tak? I w każdej jakby dziedzinie jest po prostu, wiesz, coś smakowitego, tak? Mhm.
0: Dobrze, nie będziemy na razie wybiegać w przyszłość. Póki co jeszcze ciepła płyta

0: Rok 2-7 Nieskończoność. Powiem szczerze, bardzo mi przypadł do gustu wasz cykl na Facebooku, co oni śpiewają, gdzie tłumaczycie grupowo, o czym są wasze kawałki. Naprawdę mnie to ujęło, powiem szczerze.
1: No to cieszę się bardzo, że no bo to akurat ja pisałem, więc fajnie, że fajnie, że tak to odebrałeś. No, super.
0: Premiera płyty zbiegła się z twoimi urodzinami kolejnymi.
1: Taki prezent sobie Wolski machnął.
0: Powiedz mi, czy ty wzorem Muńka Staszczyka urządzisz sobie, jak przyjdzie pora świętować nieco okrąglejsze urodziny za 3 lata? Zafundujesz sobie koncert pod tytułem 60 Adama, tak jak była 60 Muńka?
1: Któż to wie, no wiesz, jeżeli będę na tyle popularny jak Muniek, to może coś takiego zrobię, ale no, już chyba nie jestem.
0: Nie krygujmy.
1: Nie, ale tak szczerze, wiesz co, urodziny to jest specyficzna sytuacja, bo z jednej strony się cieszę tak, że dotrwałem w szczęściu, zdrowiu i tak dalej, a z drugiej strony taki smutek, że znowu starszy jesteś, chłopie, o ten kolejny rok. I kiedyś te urodziny to jedna wielka balanga, impreza i w ogóle super, super, a dzisiaj to już tak troszeczkę inaczej człowiek na to patrzy. Inna perspektywa.
0: Ja pamiętam, z Robertem Gawlińskim się kiedyś rozmawialiśmy na temat właśnie okrągłych takich urodzin typu 40-50. No i on przyznał, że przy okazji 40 miał takiego strasznego doła.
1: No, pamiętam, że tak, 4 dychy to też było coś takiego
0: lekko
1: kluczowego.
0: Lekko traumatyzującego, czy nie?
1: Znaczy, wiesz, to już nie pamiętam teraz tak mocno, czy to było takie, wiesz... Nie, chcę teraz po prostu zgadywać, jak to było.
0: A 50 jak przebiegła?
1: Nie, 50 podobnie jak teraz, 57, także spoko.
0: Zapraszamy na Facebooka, bo tam, tak jak już wspominaliśmy, cykl, który mnie przynajmniej bardzo przypadł do gustu, czyli Co oni śpiewają, czyli tłumaczycie zespołowo, o czym są piosenki z waszej ostatniej płyty. Bardzo mi się to podoba.
1: Ja to zrobiłem też celowo, żeby nie umieszczać w ogóle tekstów na płycie, tylko właśnie je opisać w internecie, tak? To wtedy też będzie inaczej, po prostu się celebrowało, bo najpierw się właśnie opowie o tych tekstach, a potem się włączy płytę i będzie się też można
0: dowiedzieć, co autor miał na myśli.
1: Tak, co tam właśnie ci artyści o tym myślą, a co myślę ja też. No. Więc, no to zawsze jest takie osobliwe, każdy przecież odczuwa po swojemu, tak.
0: Słuchaj, muszę cię na zakończenie zapytać o jeszcze jedną rzecz, czyli sztuczną inteligencję, która robi zawrotną karierę ostatnio. No wystarczy wspomnieć wywiad nieistniejącej dziennikarki z nieżyjącą Wisławą Szymborską. Powiedz mi, czy artyści, muzycy postrzegają AI jako błogosławieństwo czy przekleństwo?
1: No, ale czy jako przekleństwa, czy ja to tak po prostu postrzegam, nie? Nawet pamiętam, był taki pomysł, żeby ta płyta nosiła nazwę Bez AI, nie? I to jeszcze tak było śmiesznie zrobione, że kolega wpadł na pomysł zrobienia takiej układki w formie pudełka od jajek, nie? I miał być napisane Bez jaj, nie?
0: No to no, słuchaj, to na następną będzie, jak znalazł ten pomysł, tak mi się
1: nie, no tak, ale jakoś to chyba było zbyt mało czytelne, poza tym właśnie chłopaki stwierdzili, że no my nie chcemy, żeby nas tak łączyli z tą po prostu nową modą, nie?
0: No, mam nadzieję, że następnego wywiadu z zespołem Golden Life nie będzie prowadziło AI, tylko jednak żywy człowiek. Mam nadzieję.
1: Tak jest.
0: Słuchaj, pięknie ci dziękuję w takim razie za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że do następnego spotkania nie dojdzie za 6-7 lat.
1: Proszę nas zapraszać częściej. My generalnie cały czas jesteśmy do dyspozycji. Ja jestem zawsze gotowy, otwarty i chętny do rozmów.
0: No to jesteśmy umówieni w takim razie wstępnie.
1: Tak jest.
0: W najbliższej, dającej się przewidzieć przyszłości. Adam Wolski, Golden Life. Pięknie dziękuję.
1: Pięknie dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
2: Zapewne nie jedna słuchaczka, nie jeden słuchacz wychował się na ich muzyce. To był zespół Golden Life i Adam Wolski, wokalista tego zespołu. A wy słuchacie specjalnego weekendowego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. To tutaj możecie także usłyszeć historię waszych ulubionych gwiazd. To teraz spotkanie z artystką, która wylansowała choćby taki przebój jak Żałuję, czy wspólna piosenka z Łukaszem Zagrobelnym. Nie nie kłam, że kochasz mnie. Przed wami Ewelina Flinta.
3: Pewnego razu w muzyce.
0: Dzisiaj niezwykła historia artystki, która na muzycznej scenie jest odkąd pamiętamy, ale nie ma co ukrywać, że jeżeli chodzi o nagrywanie płyt, no to zafundowała swoim fanom jedną z najdłuższych przerw w historii polskiej muzyki. Prawie 20 lat. Ewelina Flinta.
4: Żałuję, że cię zdałam. Żałuję, że kochałam. Bo nie wart jesteś żadnej łzy. Nie chciałeś wierzyć i...
0: A tak swoją drogą, czy gdyby Ewelina Flinta przed 20 laty spotkała obecną Ewelinę Flintę, czy dziewczyny mogłyby się dogadać?
5: Myślę, że tak. Myślę, że tak, dogadałybyśmy się, bo we mnie jest nadal bardzo dużo tej młodej dziewczyny, wiesz, powłoczka się trochę zmienia, ale ja cały czas czuję się bardzo młodo i myślę, że chociaż z drugiej strony mam wrażenie, że mam gdzieś też troszeczkę taką trochę starą duszę. Nie wiem, wiesz, może dlatego, że można teraz sobie żartować z tego. Ja może tak bardzo nie wierzę w numerologię, ale wyobraź sobie, że według numerologii jestem 33. Podobno są to liczby mistrzowskie, tak zwane stare dusze. Ale tak, myślę, że dogadałybyśmy się na pewno z tamtą Eweliną, bo wiele tych... wiele z niej we mnie jest nadal, taka miłość do przyrody, do muzyki, do ludzi. Mimo, że tamten czas był taki, że ja, wiesz, chciałam zaufać wielu osobom, bardzo często się sparzyłam. W związku z tym też się bardzo pozamykałam i to się zaczęło zmieniać właśnie gdzieś z 10 lat temu. I finałem tego była ta wyprawa do Mariposy, zresztą z moją przyjaciółką, która jest taką podróżniczką, która sama jeździła na przykład do dżungli gdzieś tam w Birmie.
2: Ewelina Flinta była ostatnią gwiazdą specjalnego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, a mi pozostaje wam już tylko jedno, życzyć wam miłego delektowania się złotymi przebojami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje.

0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Inwestycja w Szczecinie, o której wszyscy mówią? Osiedle Nowa Przystań, na Kępie Parnickiej przy ulicy Hejki. Lokalizacja tuż przy rzece, kaskadowa architektura nawiązująca do monumentalnych statków i zapierające dech w piersiach widoki z okien. Skorzystaj z promocji. Teraz mieszkania od 10 tysięcy za metr gotowe do odbioru. Zapraszamy na obejrzenie mieszkania pokazowego. Osiedle Nowa Przystań przy ulicy Hejki od pewnego dewelopera Siemaszko. Szczegóły na www.siemaszko.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Tu Małgorzata Rozenek-Majta. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
6: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau. Żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
7: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa. Telefon 91 8 130 130. Fastbau.
8: O, krążę już 20 minut. Chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
9: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
8: No właśnie, widzę.
9: Zaparkuj w Galaksy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
8: Serio? To czemu ja się tu męczę?
9: No właśnie, parkuj w Galaksy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaksy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy. Galaxy.

Sam.

Złoty. Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.